0: Radio Impuls.
1: W kalendarzach środa to trzeci dzień czerwca. Na zegarach godzina 6:00. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Coraz bliżej wejścia w życie umowy handlowej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Mimo sporów wewnątrz wspólnoty, Unijna Komisja do Spraw Handlu ostatecznie poparła porozumienie. A wcześniej prezydent USA Donald Trump groził nałożeniem 25% ceł na samochody z Europy, jeśli Unia nie zaakceptuje umowy, przypomnijmy, wynegocjonowanej już w lipcu ubiegłego roku. W takim razie, kiedy porozumienie wejdzie w życie? O tym nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: 16 czerwca nad porozumieniem zagłosuje cały Parlament Europejski, a po publikacji w Unijnym Dzienniku Ustaw umowa wejdzie w życie. Jej zatwierdzenie opóźniały m.in. groźby Donalda Trumpa dotyczące Grenlandii. Umowa budzi kontrowersje, bo jest asymetryczna. Unia znosi cła, podczas gdy Stany Zjednoczone nakładają 15% stawki na unijne towary. Wprowadzono jednak mechanizmy ochronne. Komisja Europejska będzie mogła zawiesić preferencje przed końcem roku, jeśli Stany Zjednoczone przekroczą ten 15% próg dla stali oraz będzie mogła zamrozić umowę w razie kolejnych gróźb. Porozumienie wygaśnie z końcem 2029 roku, co umożliwi jej renegocjację z kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych.
2: Waldemar Żurek przeprosi za słowa Zbigniewa Ziobry. To efekt ugody resortu z byłym sędzią Wojciechem Łączewskim, którego kompetencje zawodowe Ziobro jako minister podważał na konferencjach prasowych 7 lat temu. Tomasz Skory, a co z odpowiedzialnością samego Zbigniewa Ziobry?
4: Wojciech Łączewski wyjaśnia, że jego ugoda z ministrem sprawiedliwości jest częścią odpowiedzialności, jaką za swoje słowa ma ponieść Zbigniew Ziobro, który procesowo występuje w tej sprawie i jako minister, i jako osoba. Obecny etap sprawy jest taki.
5: Waldemar Żurek przeprasza niejako w zastępstwie Zbigniewa Ziobry jako urząd, a Zbigniew Ziobro będzie jeszcze musiał przepraszać osobiście.
4: A kiedy to nastąpi?
5: W tym momencie postanowienie dotyczące kwestii ugodowych jest prawomocne i w konsekwencji akta wrócą z sądu apelacyjnego. Sąd okręgowy wyznaczy rozprawę i wyda orzeczenie, ponieważ już całe postępowanie dowodowe jest przeprowadzone.
4: Wyjaśnia były sędzia. Na razie więc resort sprawiedliwości ma umieścić na swojej stronie w sieci wyrazy ubolewania i stwierdzić, że wypowiedzi Ziobry nigdy nie powinny zostać sformułowane, a potem to samo zostanie ogłoszone w mediach na jego koszt.
1: Czeka nas sporo nieprzyjemnych niespodzianek, jeśli chodzi o pogodę, ale zacznijmy sobie od temperatury, która w tej chwili panuje w naszym kraju. Najcieplej w Świnoujściu 17 stopni, a najchłodniej w Zakopanem ledwie 8. No, a po pozostałym obszarze powinien pojawiać się wynik dwucyfrowy, choć bliżej dziesiątki niż dwudziestki. Zdecydowanie. A w ciągu dnia pojawiać się będzie coraz więcej chmur. Spodziewamy się wszędzie, właściwie niemal wszędzie, opadów deszczu. Lokalnie także mogą pojawiać się burze. Temperatura powyżej 20 stopni, no ale odczuwalna może być nieco niższa. W niektórych miejscach pojawić może się dość silny wiatr. Ciśnienie stabilne, biometr jednak jest nie najlepszy.
6: Zaczynamy podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żył region we wtorek. Na początek apel kierowany do mieszkańców gminy Żyżyn. Jak donoszą nasi słuchacze, w pobliżu Osin widziano wilka. O czym warto pamiętać w takiej sytuacji, przypomina Weronika Szydłowska.
7: Przede wszystkim nie należy pozostawiać na posesjach niezabezpieczonej żywności ani karmy dla zwierząt. Odpady powinny być szczelnie zamknięte, a resztki jedzenia nie mogą trafiać na kompost. Od zmierzchu do świtu zwierzęta domowe warto trzymać w zamkniętych pomieszczeniach lub kojcach, a podczas spacerów w lesie psy zawsze prowadzić na smyczy. Każdy przypadek nietypowego zachowania wilka, zwłaszcza w ciągu dnia albo w miejscach dużej aktywności ludzi, należy zgłaszać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska lub pod numer alarmowy 112.
6: Dodajmy, że wilk jest w Polsce gatunkiem chronionym. Za zabijanie albo niepokojenie tych zwierząt grożą kary wynikające z ustawy o ochronie przyrody. Z lasów przenosimy się teraz nad wodę, gdzie również obowiązuje szczególna ostrożność. Na terenie tzw. piaskarni w Gołębiu nadal obowiązuje zakaz kąpieli oraz wchodzenia do wody. Leśnicy z Nadleśnictwa Puławy przypominają, że zbiornik powstały w miejscu dawnego wyrobiska nie jest kąpieliskiem ani przestrzenią przeznaczoną do rekreacji, a jego użytkowanie w ten sposób jest zabronione. Jak wskazują leśnicy, miejsce to może być niebezpieczne dla osób przebywających nad wodą. Dno ma nierówne ukształtowanie, brzegi są niestabilne i mogą ulegać osuwaniu a jakość wody nie jest kontrolowana. Dodatkowo nie ma tam ratowników ani żadnej infrastruktury zabezpieczającej. Mimo wyraźnych zakazów i oznaczeń, akwen wciąż bywa odwiedzany przez osoby szukające ochłody. Nadleśnictwo apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów, podkreślając, że lekceważenie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. Teraz temat bardziej technologiczny i urzędowy. ZUS zamierza rozwijać swoje aplikacje mobilne, które pomagają klientom zakładu w korzystaniu z usług i załatwianiu spraw bez konieczności wizyty w placówce. Jakie to narzędzia, przypomina Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału ZUS.
0: Już prawie co dziesiąty użytkownik portalu ZUS korzysta także z naszych aplikacji mobilnych. Najpopularniejsza to aplikacja mZUS. To jest narzędzie dla klientów indywidualnych i korzysta dzisiaj z niego przeszło 1 300 000 ubezpieczonych. Emerytów, rencistów i opiekunów dzieci. Mamy też osobną aplikację dla lekarzy i asystentów medycznych, która służy m.in. do wystawiania zwolnień lekarskich, a miesiąc temu do oferty dołączyła też aplikacja mZUS dla płatnika, czyli bezpłatne narzędzie dla przedsiębiorców i ich księgowych. Zamierzamy tę aplikację rozwijać i rozbudowywać o nowe funkcje.
6: Co ma się zmienić?
0: mZUS dla płatnika planujemy m.in. udostępnić e-płatności składek, czyli będzie można prosto z aplikacji opłacić comiesięczne składki. Natomiast w aplikacji dla klientów indywidualnych chcemy rozbudować możliwości pokazywania prognozy przyszłej emerytury. W przyszłym roku zamierzamy udostępnić usługę, w której użytkownik będzie mógł szybko sprawdzić, jak długość jego dalszej aktywności zawodowej wpłynie na wysokość przyszłego świadczenia.
6: A teraz zostajemy jeszcze przy sprawach zdrowotnych, ale już w szerszej skali i z dużym zastrzykiem pieniędzy dla regionu. Na Lubelszczyznę trafi blisko 21,5 miliona złotych z unijnego programu realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pieniądze wesprą 67 przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w regionie. Dzięki środkom placówki kupią nowoczesny sprzęt diagnostyczny i rozwiną opiekę koordynowaną, czyli leczenie chorób przewlekłych, m.in. serca, płuc, tarczycy i nerek. Już na poziomie lekarza rodzinnego zmodernizowane zostaną także systemy informatyczne, co ma usprawnić obsługę pacjentów. Z ochrony zdrowia przechodzimy do wsparcia seniorów. Mieszkańcy gminy Opole Lubelskie, którzy ukończyli 60. rok życia, będą mogli zgłosić się do dziennego domu Senior Plus. Placówka oferuje seniorom możliwość aktywnego spędzania czasu, rozwijania zainteresowań oraz udziału w zajęciach integracyjnych i prozdrowotnych. Nabór uczestników rozpocznie się 22 czerwca i potrwa tydzień. Dokumenty będą przyjmowane w Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim. Osoby zakwalifikowane do programu rozpoczną udział w zajęciach od sierpnia i będą mogły korzystać z oferty dziennego domu Senior Plus do końca czerwca przyszłego roku. A teraz apel, który może uratować życie. Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Lublinie apeluje do dorosłych i zdrowych mieszkańców regionu o oddawanie krwi. Aktualnie kończą się zapasy z grup A i 0 RH-, ale wszystkie pozostałe zasoby także muszą być uzupełniane na bieżąco. W Puławach od poniedziałku do piątku można się zgłaszać do oddziału terenowego w szpitalu powiatowym. Krew jest pobierana od 7 do 12.30. Natomiast już 18 czerwca terenowa zbiórka krwi odbędzie się na terenie zakładów azotowych w Puławach, a teraz trwają zapisy. Chętni powinni wysłać swoje imię i nazwisko pod numer wskazany na facebookowym profilu Klubu Honorowych Dawców Krwi Dar Życia.
8: Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Krwiodawca nie otrzymuje za daną krew i jej składniki pieniędzy. Oddawanie krwi to akt najwyższej międzyludzkiej solidarności i jednocześnie jeden z najprostszych sposobów na uratowanie zdrowia, a często i życia nieznajomej osoby. Decyzja każdego z nas o zostaniu honorowym dawcą krwi ma fundamentalne znaczenie, ponieważ dotyczy leku, którego medycyna pomimo całego swojego postępu nie potrafi sztucznie wytworzyć.
6: Mówił Tomasz Ogrodnik, organizator puławskiej akcji terenowej. Dodajmy, że czerwcowa zbiórka krwi na Azotach będzie dedykowana dzieciom przebywającym na oddziałach Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie. Z tematów medycznych przenosimy się do ciekawostki z Lublina. Koziołek Onufry trafił na pocztowy stempel. Okolicznościowe oznaczenie z jednym z symboli miasta jest już dostępne w dwóch placówkach pocztowych miasta wojewódzkiego. Stempel zadebiutował w miniony weekend podczas spotkania miłośników postcrossingu. Oznaczone nim pocztówki zostały wysłane zarówno do odbiorców w Polsce, jak i za granicą. A teraz każdy, kto nada przesyłkę w urzędzie głównym przy krakowskim przedmieściu albo w filii przy ulicy Grodzkiej, może liczyć na to, że zostanie ona opatrzona specjalnym stemplem z wizerunkiem koziołka Onufrego. Z miejskich ciekawostek wracamy na trasę, tym razem rowerową i pełną smaków regionu. Ponieważ w naszym regionie nawet rowery i truskawki mogą mieć ze sobą coś wspólnego. Przekonać się o tym będą mogli uczestnicy truskawkowego rajdu rowerowego organizowanego przez Urząd Gminy Puławy. Wydarzenie odbędzie się 13 czerwca, a o tym, co czeka na rowerzystów, mówi wójt gminy Kamil Lewandowski.
9: Trasa tegorocznego rajdu liczy około 32 km i prowadzi przez malownicze zakątki lewobrzeżnej części gminy. Myślę, że jest to świetna propozycja na dobrą, taką rodzinną zabawę. Przypominam, że aby wziąć udział w rajdzie, należy dokonać zgłoszenia drogą mailową. Liczba uczestników jest ograniczona, więc należy się spieszyć. Wszystkie szczegóły organizacyjne znajdują się w regulaminie, który można znaleźć m.in. na naszej stronie internetowej.
6: Rajd przeznaczony jest dla osób od 10 roku życia. Chętni mogą zapisać się na listę uczestników jeszcze do 7 czerwca. Natomiast miłośnicy pieszych wędrówek mogą zapisać się na rajd krajoznawczy po okolicach Żyżyna, który odbędzie się w ostatnią niedzielę czerwca. Uczestnicy wyruszą o 10.20 spod Urzędu Gminy w Żyżynie i pokonają trasę liczącą do 15 km. W planie jest także wspólne ognisko na zakończenie wyprawy. Organizatorzy podkreślają, że trasa nie należy do wymagających, dlatego mogą w niej uczestniczyć również młodzież od 12 roku życia oraz osoby z niepełnosprawnościami. Zapisy prowadzone są online, a szczegółowe informacje dostępne są na stronie Puławskiego Domu Chemika. Z turystyki przechodzimy do sportowych inwestycji. W Poniatowej oficjalnie otwarto nowy obiekt sportowy. To ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy OSIR Football Park. Strefa piłki, który ma służyć zarówno sportowcom, jak i mieszkańcom gminy. Uroczystość połączono z ogólnopolskim festiwalem piłki dziecięcej Poniatowa Cup. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali młodzi piłkarze. Jak podkreśla burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, w ostatnich latach gmina przeznaczyła na rozwój infrastruktury sportowej ponad 44 miliony złotych. Dzięki tym inwestycjom powstały nowe boiska i sale sportowe, a Poniatowa umacnia swoją pozycję jako lokalny ośrodek sportu i rekreacji. Na zakończenie przenosimy się do Janowca, gdzie już w najbliższą niedzielę rozpocznie się cykl wydarzeń związanych z obchodami 500-lecia miejscowego zamku. Muzeum Zamek w Janowcu zaprasza na piknik historyczny, który poświęcony będzie epoce renesansu i dziejom zamku. W programie przewidziano pokazy walk rycerskich, musztrę piechoty, tańce dworskie oraz koncert muzyki dawnej. Zwieńczeniem wydarzenia będzie pokaz Teatru Ognia. Na uczestników czekać będą także warsztaty i stanowiska edukacyjne, a dla najmłodszych przygotowano gry i zajęcia historyczne. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11 i będzie otwarte dla wszystkich chętnych.
1: Pięknie witamy, pięknie się kłaniamy. To jest nasze środowe poranne spotkanie z muzyką wybraną dla Ciebie. Marek Moc, dzień dobry. Ja już na posterunku.

Pośrodowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Trzeci dzień czerwca w kalendarzach. Przed nami, przynajmniej dla niektórych, długi weekend. Trzeciego dnia czerwca swoje imieniny świętują Leszek, Kevin, a także Karol, Piotr, Jan, Franciszek, Maciej, Andrzej, Paula, Tamara, Joachim, Wawrzyniec, Ferdynand, Izaak, Klotylda, Owidiusz, Laurencjusz i Bratumiła. Trzeciego dnia czerwca mamy Światowy Dzień Roweru, Dzień Savoir-Vivre i Dzień Dobrej Oceny. Dzień, czy będzie miał dobrą ocenę, to się okaże pod koniec, choć na razie pogodowo nie wygląda. Szczegóły prognozy za kilka chwil. Słońce wstało dzisiaj 18 minut po godzinie 4, a zacznie zachodzić 11 minut przed 21, a to oznacza, że dzień potrwa 16 godzin i 30 minut.

0: Puławach o poranku 12 stopni, 10 więcej maksymalnie dzisiaj w ciągu dnia, obiecują nam synoptycy. Jeśli chodzi o to, co za oknami, to pochmurno, trochę przejaśnień, a także niewykluczone słabe przelotne opady deszczu. No i taki scenariusz co najmniej do piątku będzie nam się pojawiał. Najmocniej ma padać jutro, informują synoptycy. Dzisiaj, jak wspominałem, 22 stopnie, jutro 18, ale już w piątek 24, czyli wysokie notowania powracają.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Środowy poranek, a przed południem jeszcze Maja Chwalińska na ustach całego tenisowego świata. No tak, jej mecz właśnie się o tej godzinie ma rozpocząć. Będziemy trzymali rękę na pulsie wydarzeń. Jak tam nasi reprezentanci piłki kopanej? Zdaje się, też jakiś meczyk się nam szykuje. A saga z panem Robertem wciąż trwa. Gdzie zagra pan Robert? Nowy gracz pojawił się na horyzoncie, tym razem Fenerbahce Stambuł. No, ale to też wszystko jakoś tak nie wygląda, żeby miało być sfinalizowane. Panu Robertowi spokoju życzymy, wam również w ten piękny środowy poranek. Czy będzie piękny? No, prognozy na razie nie są zbyt optymistyczne.
1: Radio Impuls.

0: stosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy Silverglest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: Środowy poranek, patrzyłem na prognozy pogody, no i taki pogodowy przekładaniec będzie nas czekał w kolejnych dniach. W Polsce długi weekend pogodowo może być niespokojny. Zapytałem znajomego, co on na to? On, ha, ha, ha, ja sobie wylatuję na Maltę. No i dobrze, gdziekolwiek się wybieracie, zabierzcie nas ze sobą. Na pewno już za chwilę mamy dla was ciekawą propozycję, pojawią się nasze wiadomości. Warto wiedzieć, co dzieje się wokół nas.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie.

0: zniżek łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Po reklamie.
8: W kalendarzach środa to 3 dzień czerwca, na zegarach godzina 7. Zapraszamy na wiadomości.
9: Na początku tego wydania przypominamy, by mimo porannego pośpiechu za kierownicą zachować ostrożność. Natomiast drogowi drifterzy i miłośnicy brawurowej jazdy od dziś muszą się liczyć z dużo surowszymi konsekwencjami. Wchodzi w życie nowelizacja przepisów, która ma ograniczyć niebezpieczne zachowania na drogach. Nowe przepisy zaostrzają kary dla kierowców i wprowadzają zmiany dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu. Najważniejsza zmiana dotyczy systemu punktów karnych. Za najpoważniejsze wykroczenia nie będzie już możliwości ich kasowania na kursach reedukacyjnych. Zaostrza się też taryfikator za niebezpieczną jazdę, w tym driftowanie czy jazdę na jednym kole. W skrajnych przypadkach kierowca może otrzymać nawet 22 punkty karne, co oznacza utratę prawa jazdy. Nowością jest również obowiązek noszenia kasków przez dzieci i młodzież do 16 roku życia podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną. Za brak kasku grozi mandat w wysokości 100 zł. Jak podkreślają eksperci, celem nowych regulacji jest nie tylko kara, ale przede wszystkim ograniczenie ryzykownych zachowań i zmniejszenie liczby poważnych wypadków, szczególnie z udziałem młodych uczestników ruchu drogowego. A teraz przed nami czerwcowy długi weekend, który również może się wiązać z wyjazdami. Ale zanim wyruszymy w podróż, pamiętajmy o zabezpieczeniu tego, co zostawiamy za sobą. O czym warto pamiętać, zostawiając na kilka dni dom albo mieszkanie, przypomina nadkomisarz Ewa Reń-Kozak z Puławskiej Komendy Policji.
10: Musimy pamiętać o tym, żeby właściwie zabezpieczyć nasz dom bądź mieszkanie. Jeżeli mamy dobre relacje z sąsiadem, to powiedzmy o tym, że wyjeżdżamy na urlop. Poprośmy, by zwrócił uwagę na to, czy ktoś nie próbuje się dostać do naszego domu. Jeżeli w skrzynce zostawiane są ulotki lub korespondencja, to warto, by również zostały wyjęte. Pozwoli to zachować pozory, że jesteśmy w domu. Musimy pamiętać o prawidłowym zamknięciu okien, o odłączeniu mediów i, co bardzo istotne, by pozostawić klucze zapasowe u zaufanej osoby, gdyby wydarzyła się nieprzewidziana sytuacja związana na przykład z awarią sieci wodociągowej. Starajmy się nie informować osób postronnych o wyjeździe, tak aby ta informacja nie trafiła do niepowołanych osób.
9: W tym wydaniu wiadomości Radia Impuls przekazujemy jeszcze pilny apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Radomiu. W zapasach krwi, które zaopatrują także szpitale w Zwoleniu i Kozienicach, kończą się zasoby grup RH-, również uniwersalnej grupy 0, która w razie potrzeby może być przetoczona każdemu potrzebującemu. Dzisiaj w odbudowaniu zapasów mogą pomóc mieszkańcy Kozienic, ponieważ radomski krwiobus zatrzyma się na skwerze przy ulicy Warszawskiej. Rejestracja dawców potrwa od 8.20 do 11.30. Przypominam, pamiętamy, że chcąc oddać krew, trzeba być wyspanym i po lekko strawnym śniadaniu. A teraz przechodzimy już do wiadomości z Polski i ze świata.
11: Mieszkańcy Balcerzowic na Opolszczyźnie poszkodowani przez sobotnią trąbę powietrzną powinni dziś otrzymać pierwszą rządową pomoc finansową. To 8 tysięcy złotych na najpilniejsze potrzeby.
12: Straty są ogromne. Żywioł zniszczył 18 budynków. Dwóm grozi zawalenie. Większość budynków nie ma dachów i okien.
13: No ja mam wrażenie, że straciłam, że nie będzie tak samo. Straciłam większość. Chciałbym, żeby państwo naprawdę nam pomogło na tyle, żebyśmy mogli się odbudować i żebyśmy mogli wrócić do domu, bo na tą chwilę nie możemy tu mieszkać.
14: Pierwszą noc, noc nad ranem poszliśmy do znajomych, żeby się wykąpać i odpocząć. Teraz mieszkamy u mojego brata i bratowej. Moglibyśmy tam zostać, aczkolwiek no, remont nie potrwa miesiąc, bo jeżeli jest wyburzenie, to będzie długa droga, tak?
11: Wojewoda Monika Jurek zapewniła na miejscu, że po ocenie strat przez gminną komisję mieszkańcy będą mogli ubiegać się o pieniądze na remont lub odbudowę domów. Prawo i Sprawiedliwość już zdecydowało o wystawie Michała Drewnickiego swojego radnego w wyborach na prezydenta Krakowa.
12: PiS apeluje też do Konfederacji, by poparła ich kandydata. Za to w koalicji wciąż nie wiadomo, czy będzie wspólny kandydat, czy też każda z partii tworzących rząd wskaże kogoś innego.
11: W Faktach o poranku Michał Radkowski. Michale, jak dziś wygląda przedwyborcza lista kandydatów na nowego prezydenta Krakowa?
15: Z dnia na dzień się wydłuża i końcówka wakacji, bo wtedy odbędą się wybory, może być niezwykle emocjonująca dla mieszkańców Krakowa. Największa partia opozycyjna już wybrała.
16: Michał Drewnicki, wieloletni samorządowiec, wieloletni radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.
15: Przedstawiał kandydata rzecznik PiS Rafał Bochenek. Koalicja Obywatelska na razie zajęta jest porządkowaniem swoich struktur w Małopolsce. Pozostali koalicjanci zgłaszają swoich ludzi, nie deklarując, czy będzie to kandydat partii, czy całej koalicji.
17: Widzimy, że dzisiaj szyld partyjny to nie jest główna determinanta. Przede wszystkim musimy znaleźć odpowiedniego kandydata, który najpewniej tak z Łukaszem Gibałą powalczy.
15: Mówił na naszej antenie minister energii Miłosz Motyka z PSL, a to właśnie Łukasz Gibała jest pewniakiem w walce o fotel prezydenta Krakowa, choć oficjalnie nie potwierdził startu. Zgłosili się już za to były prezes NIK Marian Banaś, Aleksandra Owca z partii Razem, Grażyna Zofia Świat z bezpartyjnych samorządowców Małopolski, były radny Sławomir Pietrzyk popierany przez Socjaldemokrację Polską oraz kandydat Konfederacji Bartosz Bochańczak.
8: W Puławach o poranku 12 stopni, 10 więcej maksymalnie dzisiaj w ciągu dnia obiecują nam synoptycy. Jeśli chodzi o to, co za oknami, to pochmurno, trochę przejaśnień, a także niewykluczone słabe przelotne opady deszczu. No i taki scenariusz co najmniej do piątku będzie nam się pojawiał. Najmocniej ma padać jutro, informują synoptycy. Dzisiaj, jak wspominałem, 22 stopnie, jutro 18, ale już w piątek 24, czyli wysokie notowania powracają.
18: Środowy poranek, ale ile motywacji i dobrego humoru na półmetku tygodnia.
8: No, bo to początek weekendu dla niektórych długiego.
18: Na wspólny poranek zapraszają Ewelina Kroczek
8: i Marek Moc.
18: Dzień dobry.
19: Radio Impuls.
20: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: od dawna to wiem.
1: To wtorkowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie i sprawdzamy, co tam horoskop nam dzisiaj przynosi.
2: Zodiakalny baran słucha nas uważnie. Dziś warto zaufać swojej intuicji, bo podpowiedzi rozwiązanie problemu, który od kilku dni chodzi ci po głowie. Wkrótce możliwa miła niespodzianka lub spotkanie, które poprawi ci zdecydowanie humor.
1: Skorpion, ktoś może pozytywnie zaskoczyć się swoim zachowaniem, dlatego nie oceniaj zbyt szybko. To dobry dzień na rozmowy o planach i sprawach, które odkładałeś na później.
2: I jeszcze strzelec, a tutaj energia będzie dopisywać, więc wykorzystaj ją do działania zamiast siedzieć w miejscu. Los sprzyja spontanicznym decyzjom, jedna z nich może okazać się strzałem w dziesiątkę.
3: Radio Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: Jeśli dziś nie będziecie mogli znaleźć kluczyków do samochodu, nie szukajcie, bo przecież dziś Światowy Dzień Roweru, czas przewietrzyć dwa kółka.
0: No chętnie, chętnie, zwłaszcza, że na jednym miejscu parkingowym dla samochodu zmieści się aż 20 rowerów.
1: A w Holandii jest ich nawet więcej niż ludzi. Średnio na jednego mieszkańca przypada 1,3 roweru. Rower jest tam prawdziwym członkiem rodziny.
0: A wiedzieliście, że pierwszy rower nawet nie miał pedałów? Trzeba było odpychać się nogami od ziemi. Ja widziałem, że takie ciągle jeżdżą.
1: No tak? No tak. O tak, no wiesz, to takie dla najmłodszych. Chyba, że ty taki masz, Marek.
0: No nie.
1: No też ruch, też aktywność. A dokąd nasi słuchacze dziś śmigają na rowerach? Do pracy, do sklepu? Może na dłuższą wycieczkę? Jeśli macie ochotę napisać, to oczywiście formularze znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: O reklamie.
0: Dzisiaj nawet 22 stopnie w Puławach. No i na Lubelszczyźnie taka solidna 20 z plusem będzie dzisiaj przez sporą część dnia. Jutro nieco chłodniej, ale od piątku znów temperatury powyżej 20 stopni. Dzisiaj opady możliwe, słabe i lokalne, ale za to jutro tego deszczu ma być więcej. No i takie będą chwile, gdzie zachmurzy się. Jutro na przykład i pada deszcz, potem się znów rozpogodzi, a nad ranem pojawiać się będą mgły, potem znów zaświeci słońce, potem znów zacznie padać deszcz, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
2: Słuchasz Radia Im.

0: Reklama.
1: Przenieś się do świata rycerzy i dworskich tradycji. Już w niedzielę 7 czerwca w parku przy zamku odbędzie się niezwykłe wydarzenie z okazji 500-lecia zamku w Janowcu. Rycerskie wychowanie to żywa lekcja historii pełna emocji i niezapomnianych wrażeń. Widowiskowe walki na miecze, pokazy artylerii, koncert muzyki dawnej, tańce dworskie, teatr ognia, warsztaty dawnych rzemiosł i wiele innych atrakcji dla całej rodziny. Czeka cię wyjątkowa podróż w czasie. Wstęp wolny.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
0: Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Impuls.

0: trzeci dzień czerwca w kalendarzu. Dziś Światowy Dzień Roweru, więc myśl dnia nie może być inna.
1: Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę, musisz poruszać się naprzód.
0: To Albert Einstein oczywiście. No to co? Byle do przodu. A przed nami wiadomości. Zapraszamy.
2: Reklama.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Po reklamie.
1: Dziś środa, to trzeci dzień czerwca. Na zegarach godzina 8, a przed nami wiadomości.
7: Dodatkowe środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pomogą wyremontować kolejne drogi na Lubelszczyźnie. Wojewoda lubelski podpisał 6 nowych umów, a wśród beneficjentów są samorządy z naszego regionu. Powiat puławski i gmina Końsko-Wola. Powiat otrzyma ponad 2 300 000 zł na przebudowę ponadkilometrowego odcinka drogi powiatowej, która łączy Kurów i Markuszów przez Kaleń. Z kolei do gminy Końsko-Wola trafi przeszło 3,5 miliona złotych na budowę ulicy Kwiatowej w Starej Wsi. Łącznie do 6 samorządów w województwie trafi ponad 10 milionów złotych, które udało się wygospodarować dzięki oszczędnościom przy realizacji wcześniejszych inwestycji. Tymczasem region kozienicki przygotowuje się do zmian związanych z transformacją energetyczną. Powiat kozienicki, gmina Kozienice, samorząd województwa mazowieckiego oraz spółka Enea. Wytwarzanie podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w tym zakresie. Porozumienie ma pomóc w pozyskiwaniu nowych inwestycji, tworzeniu miejsc pracy oraz rozwoju nowoczesnych technologii energetycznych. Partnerzy deklarują także wspólne działania na rzecz rozwoju lokalnej gospodarki i podnoszenia kwalifikacji mieszkańców. Samorząd województwa zapowiedział wsparcie w zdobywaniu środków na przyszłe inwestycje. Władze powiatu podkreślają, że współpraca ma pomóc w budowaniu nowych perspektyw rozwoju regionu, który od lat jest związany z energetyką dzięki elektrowni Kozienice. To są wiadomości Radia Impuls, a teraz przechodzimy do tematów okrągłych jubileuszy, jakie w ten weekend będą świętowane w naszym regionie. 100 lat działalności to osiągnięcie, którym chwali się Spółdzielnia Mleczarska Ryki, a do wspólnej zabawy zaprosi już w tę sobotę. Po godzinie 13:00 w motoparku Łęż pojawią się atrakcje przygotowane dla całych rodzin, m.in. liczne koncerty. W programie są m.in. występy zespołu Bratanki czy Zenona Martyniuka, ale wiele będzie się działo nie tylko na plenerowej scenie, mówi Patryk Ćwikła, prezes zarządu Spółdzielni Mleczarskiej Ryki.
8: Na miłośników lotnictwa czekają niezwykłe emocje. O godzinie 17:00 odbędzie się dzienny pokaz akrobacyjny Artura Kielaka. O 21:00 jego spektakularny pokaz wieczorny z pirotechniką. Finałem lotniczych atrakcji będzie pokaz Flying Dragons Team oraz balonów Spółdzielni Czeskiej Ryki o godzinie 22:30.
7: Organizatorzy zapowiadają także symulatory lotnicze F-16 i spadochronowe oraz loty śmigłowcem. Sobotnia zabawa w motoparku Łęż ma potrwać do późnych godzin nocnych. Natomiast w niedzielę w Janowcu rozpoczną się obchody 500-lecia tamtejszego zamku. Z tej okazji Muzeum Zamek w Janowcu organizuje historyczny piknik pod nazwą Rycerskie Wychowanie. Na uczestników będą czekały pokazy walk na miecze, musztra renesansowej piechoty, prezentacje dawnej artylerii, tańce dworskie oraz koncert muzyki dawnej. Przez cały dzień będzie można także odwiedzać obozowisko rekonstruktorów, zbrojownie, mennice i stoiska prezentujące dawne rzemiosła. Nie zabraknie również atrakcji przygotowanych z myślą o najmłodszych. Początek niedzielnego wydarzenia o godzinie 11:00, a wstęp będzie wolny. Na razie to wszystko z regionu. Przechodzimy do nowych doniesień z kraju i ze świata.
9: Porażka rządowego programu wsparcia dla kobiet w ciąży Top Mama.
10: Jak ustalił nam Michał Dobrołowicz, mimo hucznej inauguracji w lutym, wciąż programu nie uruchomił ani jeden szpital w Polsce.
11: A właśnie program Top Mama miał zapewnić bezpłatny transport na najbliższą porodówkę z miejsc, w których oddział położniczy został zlikwidowany.
9: Michał z nami w porannych faktach. Dzień dobry.
11: Tak, dzień dobry.
9: Dlaczego Top Mama w praktyce wciąż nie działa?
11: Przez brak chęci dyrektorów szpitali albo przez brak spełnionych warunków. Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski tłumaczył mi tę sytuację tym, że to jest tylko propozycja dla placówek bezporodówek.
12: Nie jest to obligatoryjne, nikogo nie zmuszamy. Było rzeczywiście jeden z ośrodków chciał, ale na odmiany nie spełniał wymogów, bo jeszcze odległość była bliska.
13: Program zostaje, czy może wycofać?
12: Na razie nie, no zostaje jako pewna opcja.
11: Nowy pomysł jest taki, by wprowadzić minimalną liczbę porodów dla szpitali na poziomie 700 rocznie, czyli co najmniej 2 porody dziennie. Placówki, w których porodów jest mniej, dostałyby pieniądze tylko wtedy, gdy na najbliższy oddział położniczy jest na tyle daleko, że transport tam byłby ryzykowny. To na razie jednak tylko pomysły, szczegóły mają być zaprezentowane pod koniec czerwca.
9: Znacznie trudniej będzie pozbyć się punktów karnych podczas szkoleń organizowanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.
10: Nowe przepisy dotyczące ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego weszły dziś w życie, zatem sprawdzamy w praktyce, jak działają. Michał Krasoń, Michale, dzień dobry.
14: Dzień dobry.
10: Przypomnijmy, co konkretnie się zmienia.
14: Kierowcy nie mogą zmniejszyć liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia. Chodzi między innymi o przekroczenie prędkości o ponad 30 km na godzinę, niebezpieczne wyprzedzanie czy wykroczenia wobec pieszych. W takich przypadkach ukończenie szkolenia nie pomoże już w redukcji punktów karnych.
15: Moim zdaniem bardzo dobrze. Osoby, które bardzo często jakby łamią te przepisy i jakby jeżdżą pod wpływem alkoholu, no nie powinny mieć jakichś ulg, tak jak inni te polscy obywatele, którzy stosują się do polskiego prawa, jeśli chodzi o ruch drogowy.
16: Myślę, że to dobrze. Kwestia bezpieczeństwa na pewno się poprawi i będzie tylko lepiej.
14: Mówili mi o poranku warszawscy kierowcy. Możliwość redukcji punktów pozostanie natomiast w przypadku mniej groźnych wykroczeń, takich jak niektóre błędy związane z oznakowaniem, parkowaniem czy sygnalizowaniem manewrów.
1: Dzisiaj nawet 22 stopnie w Puławach. No i na Lubelszczyźnie taka solidna 20 z plusem będzie dzisiaj przez sporą część dnia. Jutro nieco chłodniej, ale od piątku znów temperatury powyżej 20 stopni. Dzisiaj opady możliwe, słabe i lokalne, ale za to jutro tego deszczu ma być więcej. No i takie będą chwile, gdzie zachmurzy się. Jutro na przykład i pada deszcz, potem się znów rozpogodzi, a nad ranem pojawiać się będą mgły, potem znów zaświeci słońce, potem znów zacznie padać deszcz, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: Środowy poranek to jeszcze nie wakacje, trzeba wystawić kilka ocen, zwłaszcza, że to dzień dobrej oceny.
1: No to mam nadzieję, że na koniec ocenicie ten dzień dobrą oceną.
0: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Zapraszamy.
6: Radio Impuls.

0: środa poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Pierwsza lekcja niedawno się rozpoczęła. Przygotujcie tak dzienniczek, wyciągamy piórnik, bo dziś w kalendarzu mamy coś, no co kiedyś wywoływał u nas albo dreszczyk emocji, albo zimne poty. Dzień dobrej oceny.
0: To ja od razu zgłaszam mi przygotowanie.
1: Ja wiedziałam, że tak będzie właśnie, wiedziałam. Ale wiesz, ode mnie masz bardzo dobry za tą pyszną kawkę o poranku, to na pewno. No, ale nie chodzi tylko o stopnie w dzienniku. Psychologowie twierdzą, że pozytywna ocena, pochwała działają na nasz mózg jak nagroda pieniężna. To tak jakbyś znalazł stóweczkę w starej kurtce. Wiesz, dobra ocena dla siebie, no i dla innych też. Aha, dobra, ja ci dałam piątkę. Za co wystawiasz mi dziś celujący? Zastanów się.
0: No pięknie wyglądasz.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: W Zabrzu, a dokładnie w kościele świętego Józefa, trwają zdjęcia do filmu Nieśmiertelny, nowej wersji kultowego hitu z lat 80. z Henrym Cavillem w roli głównej. To ten pan, który zagrał Wiedźmina, no albo Supermana.
0: No a przedstawiciele parafii uspokajają, że życie religijne toczy się normalnie, tylko nabożeństwa zostały tymczasowo przeniesione do dolnej krypty. Wyobraź sobie jednak to zaskoczenie. Gdybyś pomyliła drzwi, idziesz na poranną mszę, a tam Henry Cavill z mieczem ćwiczy scenę walki.
1: No, wyobrażam sobie. No chwilowo trudno byłoby się skupić na modlitwie, nie ukrywam. No myślę, że na takiej mszy frekwencja byłaby rekordowa.
0: A tak swoją drogą, ktoś widział już Henry'ego na mieście? Może między ujęciami wpadł na rola desklu z kluskami?
1: Kto wie, w końcu nawet Nieśmiertelny musi

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
6: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Po reklamie.
12: Na Lubelszczyźnie ciśnienie na poziomie 1011 hektopaskali i będzie w ciągu dnia w miarę stabilne. Biometr jednak jest nie najlepszy. Do tego przyczynia się również dość silny wiatr, zwłaszcza po południu. Wiatr wiejący ze wschodu będzie nam mocno dokuczał. Lokalnie niewykluczone słabe opady deszczu, ale też sporo chwil ze słońcem. Więcej opadów deszczu zapowiadane jest na jutro. Dzisiaj 22 stopnie maksymalnie powinny pojawić się na termometrach.
13: Słuchasz Radia Impuls.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Mówi się, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, ale Serena Williams, 44-latka, uznała, że jeszcze nie czas na pożegnania i po 4 latach wraca na kort.
0: Naprawdę? No, myślałem, że ten rozdział już jest zamknięty.
1: No nie, legendarna tenisistka wystąpi w grze podwójnej podczas turnieju w Londynie. Organizatorzy przyznali jej dziką kartę, więc kibice znów zobaczą ją w akcji.
0: A my przypominamy, że w akcji zobaczymy Maję Chwalińską na korcie w Paryżu w meczu ćwierćfinałowym. Start o 11:00. Trzymamy kciuki. Muzyka wybrana
2: dla ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka.
12: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
15: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
14: Mów szybko, gdzie byłaś.
15: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
14: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
15: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
14: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupi.
11: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: trzeci dzień czerwca to środa, my sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: W 1939 roku otwarto tor wyścigów konnych Służewiec w Warszawie.
0: W 1969 Elton John wydał swój debiutancki album Empty Sky.
1: A w 1994 telewizja polska wyemitowała pierwszy odcinek teleturnieju 1 z 10. No proszę, to już kawał historii.
0: A my już za kilka chwil zapraszamy Was na najświeższe informacje. Zostańcie z nami.
2: Reklama. Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
9: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
8: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
10: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Po reklamie.
1: To już 9 na zegarach, a my zapraszamy Was na kolejną porcję wiadomości.
14: Na drodze ekspresowej S17 w ręce puławskich policjantów wpadł kierowca, który pędził 210 km na godzinę, wioząc autem rodzinę. Mundurowi jadący nieoznakowanym radiowozem z wideorejestratorem zauważyli Mercedesa rażąco przekraczającego prędkość na wysokości Sielc. Za kierownicą siedział 45-letni mieszkaniec Lublina, który, jak tłumaczył, wracał z lotniska razem z bliskimi. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych oraz 15 punktów karnych. Policja przypomina, że nadmierna prędkość to wciąż jedna z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych. A teraz zwracamy się do tych, którzy na nadchodzący długi weekend planują podróż koleją. Koleje mazowieckie przypominają o bilecie wycieczkowym, który pozwala na przejazdy do 200 km. Z oferty będzie można korzystać już od dziś od godziny 18 aż do niedzieli 7 czerwca. Bilet obowiązuje przez jeden dzień i może być kupiony w wersji tam lub tam i z powrotem, a dodatkowo bezpłatnie można przewieźć rower albo psa. Jednocześnie można skorzystać z akcji Koleją do Kultury. Jej zasady przypomina Weronika Szydłowska.
15: Koleje mazowieckie już po raz 10 ułatwiają podróżnym dostęp do instytucji kultury na terenie całego Mazowsza. W ramach programu każdy posiadacz ważnego biletu kolei może skorzystać ze zniżek na wstęp do muzeów, teatrów i centrów sztuki będących partnerami akcji. W naszym regionie są to między innymi Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Co ważne, z oferty można korzystać także do 30 dni po zakończeniu ważności biletu. Wystarczy okazać go w kasie danej instytucji.
14: Szczegóły dostępne są na stronie Kolei Mazowieckich. Teraz dobra wiadomość dla przyszłych emerytów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w tym miesiącu wzrośnie wartość składek zapisanych na kontach emerytalnych. To coroczna waloryzacja, dzięki której pieniądze zgromadzone w ZUS nie tracą na wartości. Szczegóły wyjaśnia Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału zakładu.
16: W czerwcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje waloryzację składek. Składki na kontach ubezpieczonych, a także ich kapitał początkowy rosną o niemal 10%. Natomiast środki zgromadzone na dziedziczonych subkontach osób ubezpieczonych w ZUS wzrastają w tym roku od czerwca o ponad 10,5%. To znaczy, że rosną także wartości przyszłych emerytur osób ubezpieczonych, bo od tych środków, które są zapisane na kontach w ZUS, zależą wartości przyszłych emerytur osób, które teraz na nie składają.
14: A konkretne skutki waloryzacji będzie można zobaczyć na własnym koncie w portalu EZUS jeszcze w czerwcu. Natomiast dzieci i młodzież z Poniatowej i okolic będą mogły spróbować swoich sił na scenie. Centrum Kultury, Promocji i Turystyki zaprasza na casting do nowego autorskiego projektu teatralno-tanecznego choreografki Mileny Mirosław. Organizatorzy szukają uczestników od 8 roku życia i podkreślają, że nie jest wymagane doświadczenie, liczą się chęci i zaangażowanie. Casting odbędzie się we wtorek 9 czerwca o godzinie 17 w Kinie Czyn w Poniatowej. Na razie zgłoszenia są przyjmowane przez internet, link do formularza znajdziecie na stronie Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej. W tym wydaniu wiadomości Radia Impuls to wszystko z regionu, przed nami kraj i świat.
17: Obowiązkowe kaski dla dzieci, bardziej surowe zasady jazdy na hulajnogach i zmiany w przepisach dotyczących najmłodszych użytkowników dróg. Dziś wchodzą w życie nowe regulacje, które mają poprawić bezpieczeństwo na drogach.
18: Michał Krasoń, Michale.
19: Kłaniam się.
18: Jakie są najważniejsze zmiany? Przypomnijmy.
19: Najważniejsza zmiana to obowiązek noszenia kasku przez dzieci i młodzież do 16 roku życia. Dotyczy on rowerów, hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego. Za brak kasku mandat w wysokości 100 zł zapłaci opiekun dziecka.
20: Myślę tak, dla bezpieczeństwa dzieci jak najbardziej. Tym bardziej, że jak ja jeżdżę na rowerze i patrzę, jak ta młodzież szaleje.
21: Sam jako dziecko jeździłem bez kasku przez całe życie, bo kiedyś to było nieobowiązkowe, ale myślę, że to jest dobry pomysł.
19: Usłyszałem na ulicach Warszawy, dzieci do 7 roku życia mogą być przewożone na rowerze pod warunkiem użycia kasku ochronnego. Przepisy przewidują jednak wyjątki, na przykład gdy dziecko przewożone jest w foteliku bezpieczeństwa, którego konstrukcja uniemożliwia użycie kasku.
18: 14 minęła w chińskim Nankinie. Nasze siatkarki właśnie tam rozpoczęły walkę w Lidze Narodów.
17: No, były spore nerwy, ale zakończyło się happy endem.
18: Tak jest. Drużyna prowadzona przez Włocha Stefano Lavariniego wygrywa z Belgijkami, dostarczając oporanku kibicom naprawdę sporo emocji. Wojciech Marczyk oglądał to spotkanie.
22: No, emocji było co niemiara.
18: Mecz walki, ale wygrywamy po tiebreaku.
22: No, bardzo dobrze zagrany ten tiebreak przez biało-czerwone. Wygrane 15 do 13. Nie było widać tych nerwów, które były w poprzednich partiach. Świetnie zagrała w tiebreaku Julia Szczurowska. Jej zagrywka i ataki dały przewagę biało-czerwonym, które potrzebowały jednak aż czterech piłek meczowych, by skończyć to spotkanie. Ostatecznie się udało. Jutro mecz z Czeszkami.
17: A o 11 przypominamy, Maja Chwalińska znów na korcie.
18: Znów na korcie w Paryżu walczyć będzie o półfinał Wielkiego Szlema. Przeciwniczką Anna Kalińska.
17: Polka w Paryżu już osiągnęła życiowy sukces.
18: A do turnieju głównego musiała przebijać się przez kwalifikacje. Awansowała, choć to dopiero trzeci występ 24-latki w Wielkim Szlemie. 4 lata temu była w drugiej rundzie Wimbledonu. Przed rokiem przegrała pierwszy mecz na Australian Open, a teraz na French Open walczy o półfinał.
1: Na Lubelszczyźnie ciśnienie na poziomie 1011 hektopaskali i będzie w ciągu dnia w miarę stabilne. Biometr jednak jest nie najlepszy. Do tego przyczynia się również dość silny wiatr, zwłaszcza po południu. Wiatr wiejący ze wschodu będzie nam mocno dokuczał. Lokalnie niewykluczone słabe opady deszczu, ale też sporo chwil ze słońcem. Więcej opadów deszczu zapowiadane jest na jutro. Dzisiaj 22 stopnie maksymalnie powinny pojawić się na termometrach.
0: W tej godzinie sięgniemy po tematy pod tytułem Słyszałeś, że...
1: Ja już słyszałem, ale wy być może jeszcze nie, więc zostańcie z nami.
0: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
23: Radio Impuls.

0: Środowy poranek. Mamy newsa, który dosłownie wystrzeli nas w kosmos.
1: To plotka, ale potwierdzona. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska i nasz polski astronauta Sławosz Uznański zostali rodzicami. Od 25 maja jest z nimi syn.
0: No, piękna data. Idealnie między dniem matki a dniem dziecka. Można powiedzieć, że w rodzinie astronauty pojawiła się nowa gwiazda. A u pani posłanki najważniejszy wyborca.
1: Gratulacje płyną z każdej strony, od polityki po NASA. No, my też przesyłamy dużo zdrowia dla mamy i być może małego podróżnika.
0: Ciekawe, czy pierwsza kolsanka będzie o panu Twardowskim na Księżycu. Przede wszystkim gratulujemy. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls. Reklama.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Po reklamie.
9: Środa zapowiada się pogodna, mimo tego, że na niebie jest sporo chmur. Synoptycy obiecują nam na popołudnie coraz większe przejaśnienia i maksymalnie 24 stopnie na termometrach w Puławach i w Kazimierzu Dolnym. Wiatr jest na razie umiarkowany, ale ma przyspieszyć w drugiej części dnia, a ciśnienie również umiarkowane, pod wieczór nieco spadnie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: To środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Dziś dzień Savoir Vivre, więc mamy historię, która idealnie pasuje do tematu.
0: Aktorka Rosamund Pike podczas spektaklu przerwała przedstawienie, bo zauważyła widza korzystającego z telefonu. Zwróciła mu uwagę na oczach całej publiczności, przypominając, że teatr to nie miejsce na sprawdzanie powiadomień.
1: I zrobiło się niezręcznie, jak ten stres w teatrze w takim momencie. Wiesz, że kiedyś podczas spektaklu włączył mi się budzik?
0: Nie wierzę, że tak się stało. Ale wy pamiętajcie o pewnych zasadach kultury, które trzeba zawsze przestrzegać. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impulse. Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wielu próbuje.

0: Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Green Cafe na stacjach BP.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz.

0: To środowy poranek, podobno coraz bliżej do zapowiadanego wyjątkowo gorącego lata. Według europejskich synoptyków bardzo wysokie temperatury mogą pojawić się już w drugiej połowie czerwca.
1: No, mam nadzieję, że nie będzie tak do końca. A bieżące prognozy oczywiście po naszych wiadomościach, te już o 10:00.
2: Reklama.
3: Jedziemy?
4: Dziś ja prowadzę.
5: Prosto, w prawo.
4: Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
2: Po reklamie.
1: W kalendarzach środa, trzeci dzień czerwca, jest 10:00. Czas na wiadomości.
10: To wydanie wiadomości zaczynamy od ostrzeżenia. Ponad 2 lata spędzi w zakładzie karnym 24-letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego, którego zatrzymali policjanci z RYK. Mężczyzna wpadł po tym, jak dachował samochodem w gminie Stężyca i próbował ukryć się przed funkcjonariuszami. Jak się okazało, był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Co więcej, okazało się, że nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, a podczas zatrzymania wyczuwalna była woń alkoholu. Ale to nie jedyne okoliczności sprawdzane przez śledczych. Według ustaleń policji kilka dni wcześniej ten sam 24-letni mężczyzna po kłótni z partnerką oddalił się z roczną córką, a następnie pozostawił dziecko pod opieką przypadkowego kierowcy i uciekł do lasu. Dziewczynce nic się nie stało. Teraz trwa wobec niego postępowanie dotyczące podejrzenia kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu oraz narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Blisko 200 tysięcy złotych trafi do gminy Przyłęk na wsparcie lokalnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Największa część, 150 tysięcy złotych, to środki dla OSPM Szadlanowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem. Ma on zastąpić wysłużony pojazd, który wymaga częstych napraw. Natomiast 40 tysięcy złotych otrzyma OSP Łaguszów na modernizację strażnicy. Remont ma poprawić warunki codziennej pracy druhów. Wszystkie środki pochodzą z programu Mazowsze dla Straży Pożarnych. Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim rozpoczyna nabór do dziennego domu Senior Plus, który działa przy ulicy Kolejowej. Oferta jest skierowana do mieszkańców gminy, którzy skończyli 60 lat. Placówka zapewnia im zajęcia integracyjne, edukacyjne i prozdrowotne oraz możliwość aktywnego spędzania czasu i rozwijania zainteresowań. Rekrutacja potrwa od 22 do 29 czerwca. Dokumenty należy składać w siedzibie Centrum Usług Społecznych przy ulicy Ogrodowej. Zajęcia dla zakwalifikowanych uczestników rozpoczną się w sierpniu i potrwają do czerwca przyszłego roku. W naszym regionie nawet rowery i truskawki mogą mieć ze sobą coś wspólnego. Przekonają się o tym uczestnicy truskawkowego rajdu rowerowego, jaki organizuje Urząd Gminy Puławy. Wydarzenie odbędzie się 13 czerwca, a o tym, co czeka na rowerzystów, mówi wójt gminy Kamil Lewandowski.
11: Trasa tegorocznego rajdu liczy około 32 km i prowadzi przez malownicze zakątki lewobrzeżnej części gminy. Myślę, że jest to świetna propozycja na dobrą, taką rodzinną zabawę. Przypominam, że aby wziąć udział w rajdzie, należy dokonać zgłoszenia drogą mailową. Liczba uczestników jest ograniczona, więc należy się spieszyć. Wszystkie szczegóły organizacyjne znajdują się w regulaminie, który można znaleźć m.in. na naszej stronie internetowej.
10: Na tę wyprawę mogą wybrać się osoby, które skończyły 10 lat. Zapisy potrwają tylko do tej niedzieli, a polegają na przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego. O szczegółach doczytacie na stronie Urzędu Gminy Puławy. W tym wydaniu to już wszystko z regionu. Pora sprawdzić, czym żyją kraj i świat.
12: Dziś wszedł w życie nowy taryfikator punktów karnych. Surowo karana będzie brawura na drodze.
13: Michał Krasoń, dzień dobry.
14: Kłaniam się.
13: Michale, za co konkretnie wzrosły kary?
14: Za driftowanie i jazdę motocyklem na jednym kole grozi 10 punktów karnych, ale jeśli podczas takiego manewru kierowca stworzy zagrożenie, policjant może dopisać kolejnych 12 punktów. Jeden wybryk może więc oznaczać nawet 22 punkty karne.
15: Trzeba karać, to może ograniczą prędkość.
16: Może nie tyle wysokość kary, co jej nieuchronność, a
5: Dopóki kierowcy wpadają dość mocno wyrywkowo, to wysokość kar chyba nie zmieni wiele.
14: Mówili mi o poranku warszawiacy. Punkty to jednak nie wszystko. Za drift można dostać nawet 5000 zł mandatu.
10: Kibicujemy Maji Chwalińskiej.
12: O 11 na centralnym korcie French Open. Philippa Chatriera, Polka, zagrał półfinał z urodzoną w Moskwie Anną Kalińską.
10: Przed tym meczem nasz paryski korespondent Marek Gładysz rozmawiał z menadżerem Maji Chwalińskiej, prezesem Beskidzkiego Klubu Tenisowego Advantage Bielsko-Biała, Piotrem Szczypką.
15: W jakim nastroju jest Maja?
16: Na pewno czuje stres wewnętrzny, natomiast nie pokazuje go i dużo się też akurat śmieje, wygłupia, żeby to napięcie troszeczkę zniwelować, więc jak to każdy sportowiec w takim momencie nie może być niezestresowany, ale myślę, że inne są też bardziej zestresowane, że jest okej.
15: Okay. Bardziej się mówi właśnie, że ona na korcie w ogóle żadnego stresu po niej nie widać.
16: Ona przede wszystkim uwielbia grać. Właśnie ona jest taka, że najlepiej gra na największych trybunach, nie? No, ją to nie paraliżuje, ją to właśnie motywuje.
12: Bieszczady szykują się na przyjęcie turystów na ten długi czerwcowy weekend.
10: Pierwsi gości już są. Widać ich chociażby w Cisnej, o czym przekonał się nasz reporter Dominik Smaga.
17: Turystycznie?
18: Tak jest.
17: Z daleka?
18: Z Krakowa. Na tydzień. Podróż poślubna.
17: Och, pięknie. Jakie plany?
18: A różne, bo pogoda trochę dla wymagających, dla koneserów, ale to w sumie właśnie dla nas. Tarnica, potem jeżeli pogoda się skiepci, to gdzieś pojeździmy.
19: Mamy trochę pochmurne środowe przedpołudnie i lokalnie może nawet kropić drobny deszcz. Termometry w Puławach i w Opolu Lubelskim pokazują 17 stopni Celsjusza, a wiatr jest umiarkowany. Popołudnie ma być bardziej pogodne, z większą ilością słońca i temperaturą sięgającą nawet 24 stopni. Późnym popołudniem wiatr zrobi się silny.
0: Środowy poranek to dzień savoir-vivre, więc zaprosimy na lekcję dobrych manier. Marek, jesteś gotowy?
1: Oho, zabrzmiało poważnie. No dobrze, zobaczymy za chwilę.
0: Ewelina Kroczek.
1: I Marek Moc.
0: Prosty w klece, proszę cię. Tutaj tak. Ręce na... No dobrze.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: To Światowy Dzień Roweru. Nasi słuchacze pięknie pokazują, gdzie ich dwa kółka dziś zawiozły.
0: No i zaczynamy od Tomka, który pisze: mój rower zawiózł mnie dzisiaj do serwisu. Chyba wiedział, że jest jego święto.
1: Bywa i tak. A Piotr z kolei miał dzień pełen logistyki. Rower zawiózł mnie po świeże bułeczki, potem do przedszkola z córką w foteliku. Obie strony zadowolone z przejażdżki.
0: Ania pisze: dziś trasa przez las do pracy. Przyjechałam do biura z uśmiechem i fryzują na wiatr. Jaka to fryzura?
1: Aniu, gdybyś miała na nazwisko Hathaway, jutro w salonach fryzjerskich pół świata prosiłoby o taką stylizację. Wyznaczasz trendy.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Po reklamie.
1: U progu długiego weekendu mamy środę, która udowodni, że jednego dnia w pogodzie może sporo się zmienić. Na razie lokalnie może nawet kropić deszcz, ale popołudnie zapowiada się pogodne i słoneczne. Według synoptyków w Puławach i w Nałęczowie termometry pokażą do 24 stopni. Umiarkowane wskazania mamy natomiast na barometrach, to 1010 hektopaskali.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Mamy środę, to trzeci dzień czerwca, przypominamy.
1: Dziś dzień savoir vivre, to Marek, wyobraź sobie teraz tak. Idziemy do eleganckiej restauracji. Mhm. Wiesz, trzeba się trochę przygotować z tych dobrych manier. Słuchaj uważnie teraz.
0: No to słucham, bo to rzeczywiście może się przydać kiedyś.
1: Więc idziemy do tej eleganckiej restauracji. Ja wchodzę pierwsza, ty otwierasz drzwi, ty mnie przepuszczasz, ale potem już przy drodze do stolika prowadzisz ty.
0: Czyli mała zamiana ról.
1: Tak. A przy stole zaczyna się prawdziwa elegancja. Siedzimy prosto, bez pochylania się nad talerzem, bo ręka ma pracować, ręka, nie kręgosłup. Sztućce spokojnie, bez nerwowych ruchów. Tu serwetka na kolanach obowiązkowo. I uwaga, skup się, prawa strona serwetki służy do wycierania ust tu po jedzeniu i przed każdym łykiem na przykład wina, żeby nie zostawiać tłustych śladów na kieliszku, tu obcierasz, tak, o, tu.
0: Dobra. A co na stole oprócz jedzenia?
1: No tylko to, co trzeba, telefon, klucze, portfel, znikają z widoku, bo wiadomo, restauracja to nie biuro rzeczy znalezionych.
0: A co z twoją torebką?
1: A torebka, no mała na kolanach, a duża na krześle obok, nigdy na oparciu, nigdy.
0: No i najważniejsze, kto płaci?
1: Ty.
0: Wiedziałem.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które

0: 39 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen. Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: Środowy poranek, trzeci dzień czerwca. Komu składamy życzenia? Kto obchodzi urodziny? No jeśli chodzi o znane osoby, to tak sportowo dzisiaj. Rafael Nadal świętuje, legendarny hiszpański tenisista, król mączki. I Łukasz Piszczek, wybitny polski piłkarz, no wieloletni reprezentant kraju. Kto jeszcze?
1: No to sprawdźcie sobie sami wśród znajomych. Jeśli macie znajomych o imieniach: Leszek, Kevin, Karol, Piotr, Jan, Franciszek, Maciej, Andrzej, Paula, Tamara, Joachim, Wawrzyniec, Ferdynand, Izak, Klotylda, Owidiusz, Laurencjusz i Bratumiła, no to też złóżcie im życzenia.
0: Ale piękne imiona się pojawiły. Wszystkiego najlepszego dla Was. Zapraszamy na wiadomości.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.

0: podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Dziś środa, to trzeci dzień czerwca, na zegarach 11:00. Czas na wiadomości.
3: 37-letnia kobieta odpowie przed sądem po tym, jak w stanie nietrzeźwości spowodowała kolizję i próbowała odjechać z miejsca zdarzenia. Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek w miejscowości Tarło Kolonia na drodze wojewódzkiej numer 821. Kierująca Mazdą zjechała na przeciwny pas ruchu i zderzyła się z wyprzedzającym ją Mercedesem. Po zdarzeniu nie zatrzymała się i odjechała w kierunku Niedźwiady. Poszkodowany kierowca ruszył za nią i uniemożliwił dalszą jazdę, zabierając kluczyki. Wezwani na miejsce policjanci przeprowadzili badanie alkomatem. Wynik wykazał aż 3,6 promila alkoholu w organizmie kobiety. 37-latce grozi kara do 3 lat więzienia, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Odpowie też za spowodowanie kolizji i będzie musiała pokryć koszty naprawy uszkodzonego auta. Słuchacie wiadomości Radia Impuls, a teraz zwracamy się do rolników. Od początku czerwca Główny Urząd Statystyczny prowadzi w całym kraju badanie gospodarstw rolnych. Ankieterzy kontaktują się z właścicielami niemal 120 tysięcy gospodarstw, zbierając dane dotyczące m.in. upraw, hodowli zwierząt czy zatrudnienia w rolnictwie. Te informacje mają posłużyć do planowania wsparcia dla sektora rolnego w Polsce i Unii Europejskiej. Rolnicy objęci badaniem otrzymują wcześniej list informacyjny. Dane można przekazać samodzielnie przez internet albo podczas rozmowy z ankieterem telefonicznie lub w trakcie wizyty w gospodarstwie. Badanie potrwa do 14 sierpnia i ma charakter obowiązkowy. A teraz coś dla tych, którzy doceniają uroki naszego regionu. Ruszył czerwcowy etap konkursu Pocztówka z Krainy Lesowych Wąwozów. Zasady są proste. Trzeba odwiedzić jedno z miejsc biorących udział w akcji, zrobić zdjęcie w specjalnej ramce dostępnej na miejscu, a następnie opublikować fotografię w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku wraz z krótkim opisem wizyty. Na uczestników czekają nagrody ufundowane przez lokalnych partnerów. To m.in. noclegi w obiektach turystycznych, vouchery do parków rozrywki czy regionalne upominki. Akcja potrwa do 30 czerwca, a wyniki zostaną ogłoszone na początku lipca na profilu Krainy Lesowych Wąwozów. Na koniec jeszcze świat sportu. PGE MK SL Volt Lublin informuje o kolejnych transferach. Wiemy już, że do drużyny lubelskich szczypiornistek dołączą rozgrywające Oliwia Domagalska i skrzydłowa Emilia Kowalik. Nowa rozgrywająca biało-zielonych jest uznawana za jedną z najbardziej utalentowanych zawodniczek w całym kraju. Jej potencjał potwierdzają statystyki i zdobyte wyróżnienia. Natomiast nowa skrzydłowa wraca do polskiego zespołu po występach w słowackiej lidze piłki ręcznej. Tak o Emilii Kowalik mówi trener lubelskich szczypiornistek Paweł Tetelewski.
4: Dobrze wyszkolona technicznie, dysponująca fajnym repertuarem rzutu. Na pewno myślę, że tutaj też ograna i w pucharach, bo Michał Lusek grały w pucharach i w lidze czesko-słowackiej, także na pewno tutaj przy odejściu jednej z naszych zawodniczek będzie, myślę, dobrym punktem tego zespołu.
3: W tym wydaniu wiadomości Radia Impuls to wszystko z regionu. Teraz przed nami kraj i świat.
5: Żona byłego adwokata od trumny na kółkach, zatrzymana przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, dowiedział się Krzysztof Zasada. Paulina K. wpadła w narkotykowym śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Krakowie.
6: O co podejrzana jest ta łódzka adwokat?
7: Prokuratura postawiła jej w sumie kilkanaście zarzutów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Chodzić ma o wielokrotne posiadanie znacznej ilości narkotyków. Mowa o mefedronie oraz o marihuanie. Kobieta nie przyznała się do zarzucanych czynów i odmówiła składania wyjaśnień. Po przesłuchaniu śledczy zdecydowali o zastosowaniu wobec niej tak zwanych wolnościowych środków zapobiegawczych. Sprawa Pauliny K. to jeden z wątków śledztwa, w którym zarzuty usłyszało w sumie kilkadziesiąt osób, a te zarzuty dotyczą przede wszystkim handlu dużymi ilościami narkotyków oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
6: Irańskie drony i pociski zaatakowały dziś międzynarodowy port lotniczy w Kuwejcie.
5: Poważnie uszkodzony jest terminal T1 lotniska. Wiadomo, że są ranni, część lotów zawieszono lub przekierowano, przekazuje Państwowa Agencja Informacyjna KUNA.
6: W Kijowie natomiast z wizytą sekretarz generalny NATO.
5: Mark Rutte przyjechał pociągiem, o czym informują ukraińskie koleje państwowe. Z przyjemnością witamy sekretarza generalnego NATO na dworcu centralnym w Kijowie, poinformowała Jugd Zeliznicja w serwisie Telegram. Maja Chwalińska natomiast rozpoczyna mecz o awans do półfinału tenisowego French Open.
6: Polka jest rewelacją paryskiego wielkiego szlema. Zaskakuje kibiców swoim niekonwencjonalnym stylem gry, który świetnie znają znajomi i przyjaciele z klubu BKT Advantage Bielsko-Biała.
5: Między innymi przyjaciel tenisistki, trener Mikołaj Wrzoł, który przypomina.
1: Maja już będzie grała swój 8 mecz teraz w Roland Garrosie, więc cały Paryż ją zna. Jest tam już 3 tydzień.
8: No właśnie, bo zwykle 7 meczów daje zwycięstwo w wielkim szlemie, a ona musiała się przedzierać przez całe kwalifikacje, więc tych meczów też już fizycznie trochę jest.
1: No i żeby wygrać, to jeszcze potrzebuje 3 meczów, więc to jest naprawdę, dla niej to jest niesamowity wysiłek, bo wytrzymać tyle meczów pod taką presją, no to jest dla wielu ludzi nieosiągalne.
5: W klubie z Bielska-Białej dziś wspólne oglądanie tego ćwierćfinałowego starcia z Anną Kalińską.
9: Po godzinie 11 mamy 18 stopni Celsjusza w Puławach i w Końsko-Woli. Temperatura rośnie dziś powoli i osiągnie maksymalny pułap dopiero późnym popołudniem. Synoptycy przewidują maksymalnie 24 stopnie. Środowe popołudnie ma być słoneczne, chociaż też nieco wietrzne. Wiatr uspokoi się w nocy, a potem zostanie słaby na cały czwartek. A jutro może być trochę chłodniej, a nawet deszczowo.
10: W dniu Savoir Vivre pamiętajmy, że w dobrym tonie jest wyjść w najlepszym momencie zabawy. I to właśnie robimy.
2: Kłaniamy się nisko i nie nadużywając waszej gościnności mówimy do usłyszenia.
10: Ewelina Kraczek
2: i Marek Moc.
10: Dobrego weekendu.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Przenieś się do świata rycerzy i dworskich tradycji. Już w niedzielę 7 czerwca w parku przy zamku odbędzie się niezwykłe wydarzenie z okazji 500-lecia Zamku w Janowcu. Rycerskie wychowanie to żywa lekcja historii pełna emocji i niezapomnianych wrażeń. Widowiskowe walki na miecze, pokazy artylerii, koncert muzyki dawnej, tańce dworskie, teatr ognia, warsztaty dawnych rzemiosł i wiele innych atrakcji dla całej rodziny. Czeka cię wyjątkowa podróż w czasie. Wstęp wolny.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
6: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
8: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
7: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
1: Po reklamie.
12: Pogoda nadal zmienna w naszym regionie. Jeszcze dziś chmury mają w większości ustąpić i dać więcej miejsca słońcu. W nadchodzący długi weekend sytuacja też będzie dynamiczna. W czwartek może być deszczowo i nieco chłodniej, natomiast w kolejnych dniach w Puławach i w Dęblinie temperatura może sięgać nawet 26 stopni, ale może wracać silniejszy wiatr, który czasem przywieje gęstsze chmury.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą, tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Po reklamie.
5: Jest 3 czerwca, środa, minęło południe. W Radiu Impuls zapraszam na najnowsze wiadomości.
6: U progu długiego weekendu, który będzie sprzyjał licznym wyjazdom, przypominamy, że dziś wchodzi w życie nowelizacja przepisów, która ma ukrócić najbardziej ryzykowne zachowania kierowców i zmiany obejmują przede wszystkim system punktów karnych. Osoby dopuszczające się najpoważniejszych wykroczeń nie będą już mogły redukować punktów poprzez kursy reedukacyjne. Wyższe sankcje przewidziano także za widowiskowe, ale ryzykowne manewry, takie jak drift czy jazda na jednym kole. W skrajnych przypadkach liczba punktów może sięgnąć 22, co skutkuje utratą uprawnień do kierowania pojazdami. Nowelizacja wprowadza również obowiązek jazdy w kasku dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych do 16 roku życia. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi mandat w wysokości 100 zł. Nadchodzące wolne dni zapowiadają się pogodne, z temperaturą do 26 stopni Celsjusza. Dlatego wiele osób chętnie będzie odpoczywać nad lokalnymi akwenami. Kazimierska drużyna WOPR apeluje, żeby nie łączyć wypoczynku na wodzie z alkoholem. Osoby korzystające z kajaków, desek do pływania i innych małych jednostek powinny zakładać kamizelki ratunkowe. Warto także zachować bezpieczną odległość od promów i statków turystycznych oraz unikać kąpieli w nurcie Wisły. Ratownicy wodni podkreślają, że rozwaga może zapobiec tragedii. Pamiętajcie też, że jeśli pogoda nagle się zmieni i nadejdzie burza, trzeba jak najszybciej wyjść z wody. Natomiast kozienicki sanepid i tamtejsi leśnicy połączyli siły, by przygotować wystawę edukacyjną na temat grzybów. Ekspozycja, która popularyzuje wiedzę o gatunkach jadalnych, niejadalnych i trujących, została już otwarta w starostwie powiatowym w Kozienicach. Zwiedzający mogą obejrzeć ponad 60 modeli grzybów, a także przygotowaną aranżację prezentującą roślinność runa leśnego i gatunki drzew spotykane w okolicznych lasach. Jak przypominają organizatorzy, właściwe rozpoznanie grzybów to najlepszy sposób na uniknięcie zatruć. Wystawa w sali konferencyjnej Kozienickiego Starostwa będzie otwarta do następnego piątku, 12 czerwca. A teraz zaglądamy do Puławskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Nasza reporterka Julia Zagrajuk odwiedziła placówkę, by dowiedzieć się, jak radzą sobie jej podopieczni i czego najbardziej dziś potrzebują, mówi Edyta Sobala.
7: W tej chwili pod opieką mamy prawie 50 psów. W schronisku mamy 9 kotów, mamy też kilka kociaków w domach tymczasowych. Więc szukamy dla tych naszych podopiecznych nowych domów.
8: Jakie to zwierzaczki? W jakim wieku? Wiadomo, że przeróżne.
7: Rzeczywiście różnym. Jeśli chodzi o psy, to zdecydowana większość naszych psiaków to są seniorzy. Chociaż znajduje się też kilka młodych psiaków, więc jeśli ktoś takiego psa akurat poszukuje, to również go u nas znajdzie. Natomiast zdecydowana większość psów to są staruszki. Jeśli chodzi o koty, w tej chwili u nas do adopcji są koty dorosłe. Ale zakres wiekowy jest od roku do tak naprawdę 15 lat, więc tutaj też jest różnie.
6: Pracownicy schroniska podkreślają, że zwierzęta najbardziej potrzebują nowych, kochających domów. Pomagać można jednak na wiele różnych sposobów. O tym opowiemy w kolejnych serwisach. Na razie przechodzimy do informacji z kraju i zagranicy. niemal 67,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie otrzymuje premier Donald Tusk. Tak wynika z oświadczenia majątkowego szefa rządu. Sejm opublikował właśnie rozliczenia polityków za ubiegły rok. Kończymy się z Michałem Radkowskim i Kacperem Wróblewskim.
0: Witamy.
6: Panowie. Prześwietlacie te oświadczenia polityków. Tak. Zacznijmy od premiera właśnie. Skąd takie wysokie dochody szefa rządu?
0: A to przede wszystkim emerytury. Około 38 tysięcy złotych miesięcznie Donald Tusk otrzymuje zarówno z Komisji Europejskiej, jak i ZUS-u. Z Sejmu i kancelarii premiera na konto szefa rządu wpłynęło w ubiegłym roku ponad 340 tysięcy złotych. To wszystko daje nam około 67,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. Co ciekawe, w oświadczeniu majątkowym premiera czytamy, że nie jest on posiadaczem żadnego domu ani mieszkania. Tusk podaje jedynie, że na koncie ma uzbierane ponad 700 tysięcy złotych oszczędności.
6: A jakie dochody ma szef największej opozycyjnej partii?
9: Jarosław Kaczyński też nie może narzekać. W zeszłym roku co miesiąc średnio na jego konto, bo już je ma, wpływało ponad 27 tysięcy złotych, czyli 2,5-krotnie mniej niż to, co dostaje premier. Prezes PiS ma dom, ten słynny na Żoliborzu, jest właścicielem 1/3 tego domu. Nieruchomość jest warta ponad 2 miliony złotych, ma też oszczędności ponad 360 tysięcy złotych.
6: Kapituła Orderu Orła Białego zbierze się w poniedziałek o godzinie 10. Ma ona zaopiniować wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak przypomina profesor Michał Kleiber, kanclerz kapituły, jej zadaniem jest tylko zaopiniowanie propozycji. Przyznanie i odebranie Orderu Orła Białego jest kompetencją prezydenta. O tym, jak zaplanować zdrowy i bezpieczny długi weekend, nasz reporter Michał Dobrowicz zapytał przechodniów w Warszawie, jak będą wyglądać u nich najbliższe wolne dni.
10: Mamy jeziorka, jeździmy, troszeczkę łódeczka, troszeczkę żeglóweczka.
11: W czasie tego weekendu, który dzisiaj się rozpoczyna, jak państwo mogą wzmocnić swoje zdrowie?
12: No my zwiedzamy tutaj teraz na piechotę, to wczoraj chyba z 15 kilometrów przeszliśmy, także chyba też...
10: Postanowiliśmy sobie, że chodzimy, jeszcze raz chodzimy.
13: Lubię jeździć na rolkach.
11: Jutro będą rolki?
13: Mam nadzieję, że znajdę na to troszeczkę wolnego czasu, ale przede wszystkim spacery, żeby jak najwięcej tutaj łapać zdrowego powietrza i tego ruchu.
11: Ile tysięcy kroków jednego dnia, gdy teraz będzie długi weekend?
13: Co najmniej 7 tysięcy, jak najbardziej.
5: Pochmurne przedpołudnie i popołudnie też nie najlepsze. Zachmurzenie umiarkowane do dużego, możliwe przelotne opady deszczu na termometrach do 22 stopni Celsjusza. Obecnie tych stopni mamy mniej więcej 20. Ciśnienie jakieś 990 hektopaskali i wieje słaby wiatr nawet w podmuchach. Dobry dzień dobry, mamy środowe popołudnie na 97,2 FM. W pierwszej godzinie będziemy mówić o Światowym Dniu Roweru i zachęcać do kręcenia dla Puław oraz o Mistrzostwie Polski Młodych Piłkarzy z Puław. Do 17:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
14: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: Dziś, 3 czerwca, obchodzimy Światowy Dzień Roweru. Kto by pomyślał, że to święto jest takie młode? Pomysłodawcą ustanowienia tego dnia przez Organizację Narodów Zjednoczonych był Polak Leszek Sibilski, polski socjolog, ale też były członek reprezentacji kolarskiej. W 2018 roku projekt jednomyślnie poparły 193 państwa. Warto cofnąć się trochę do początków roweru. Pierwszy taki pierwowzór tego pojazdu, tak zwaną maszynę do biegania, skonstruował w 1817 roku niemiecki baron Karl von Drais. Pojazd nie posiadał wtedy pedałów, trzeba było się po prostu odpychać od ziemi nogami. A sama nazwa rower pochodzi od tak zwanego określenia, które nazywamy eponimem. Eponim, czyli słowo pochodzące od nazwy własnej, pochodzi od brytyjskiej marki rower, która pod koniec XIX wieku rozpoczęła masową produkcję jednośladów. Pozdrawiam wszystkich rowerzystów i tych, którzy kręcą dla Puław. O tym jeszcze dzisiaj będziemy mówić. Chodzi o kilometry w naszym wyścigu, w którym już mamy mistrzostwo i trzeba je teraz w tym roku obronić.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
16: Kaufland jest
17: fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
18: jest fresh. To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
19: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
20: Widaron.
19: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
20: Widaron.
19: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
20: Widaron.
19: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
20: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
21: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
22: Po reklamie.
0: I znowu mamy taką czerwcową, mieszaną pogodę. Niby ciepło, bo termometry wskażą dzisiaj do 22 stopni Celsjusza, a obecnie mamy 20, ale na niebie zachmurzenie umiarkowane do dużego, możliwe przelotne opady deszczu. Na szczęście o burzach nic synoptycy nie wspominają, ale z opalaniem raczej dzisiaj będzie trudno. Na barometrach w okolicach 990 hektopaskali i słaby wiatr.
21: Słuchasz Radia Impuls.

0: Mostry Puławy zachęca dzisiaj do zostawienia samochodów i wybrania roweru. Nie dość, że mamy Światowy Dzień Roweru, to możemy jeszcze nakręcić trochę dodatkowych kilometrów w naszej rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Jeśli nie macie aplikacji, zainstalujcie ją. Nazywa się Aktywne Miasta, potem dołączcie do Miasta Puławy, wybierzcie dowolną grupę i włączcie aplikację przed jazdą, a potem po prostu ruszajcie na rower i nabijajcie kilometry, bo każdy kilometr ma znaczenie. Oczywiście nie liczy się tempo ani dystans, liczy się po prostu udział i wspólne zaangażowanie, choć z drugiej strony jednak te kilometry mają znaczenie. Zatem jeżeli macie dzisiaj wybór, jedźcie rowerem i oczywiście przy okazji nakręcajcie kilometry dla Puław.
1: Radio Impuls.

0: A teraz będziemy się chwalili, bo mamy czym. Ogromny sukces odnieśli reprezentanci Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach, bowiem zdobyli oni tytuł Mistrzów Polski podczas 9. Mistrzostw Polski Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii w piłce nożnej. W tym turnieju rywalizowało 15 drużyn z całego kraju, ale to młodzi piłkarze z Puław okazali się bezkonkurencyjni. Od pierwszych spotkań zresztą zawodnicy MOS Puławy prezentowali wysoką formę, a kulminacyjnym momentem turnieju był oczywiście wielki finał, w którym drużyna z Puław zmierzyła się z reprezentacją z Łodzi. Spotkanie oczywiście było emocjonujące, ale na końcu wygrali nasi, pokazali charakter. W turnieju, co ciekawe, warto zwrócić uwagę, rozgrywanym w Warszawie wzięły udział m.in. zespoły z Krakowa, Szczecina, Rzeszowa, Gliwic czy gospodarze ze stolicy naszego kraju. Ale to piłkarze z reprezentacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach zostali mistrzami Polski. Gratulujemy!
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam

0: filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Pierwszą godzinę naszego popołudnia środowego kończy Elton John i Dua Lipa. Za chwilę krótki blok reklamowy i zapraszam o 13:00 punktualnie na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen. Po reklamie.
0: Jest 3 czerwca, środa, minęła godzina 13, w Radiu Impuls czas na wiadomości.
4: Więcej patroli, wzmożone kontrole i większy ruch na drogach. Policja przygotowuje się do długiego weekendu związanego z Bożym Ciałem. Funkcjonariusze apelują do kierowców o rozwagę, bo w najbliższych dniach na trasach pojawi się znacznie więcej samochodów, motocyklistów, rowerzystów i pieszych. Policjanci będą zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie limitów prędkości, stan trzeźwości kierowców oraz sposób przewożenia pasażerów. Do kontroli wykorzystywane będą m.in. laserowe mierniki prędkości i radiowozy wyposażone w wideo. Rejestratory. Dodatkowo od dziś od godziny 18 do 22 oraz jutro między 8 a 22 obowiązywać będzie zakaz ruchu ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Ograniczenie nie dotyczy autobusów i wybranych pojazdów wykonujących specjalistyczne przewozy. Natomiast spółdzielnia mleczarska Ryki z sentymentem spogląda wstecz i świętuje stulecie swojej działalności. Z tej okazji zaprasza do wspólnej zabawy mieszkańców całego regionu. W nadchodzącą sobotę w motoparku Łęcz odbędzie się piknik z atrakcjami dla całych rodzin. Zaplanowano m.in. koncerty i pokazy lotnicze. Do świętowania dołączą też lokalne koła gospodyń wiejskich, ale organizatorzy nie zapominają o najmłodszych.
5: Przez cały dzień będą działały strefy animacji dla dzieci, koło fortuny z ryckimi gadżetami, strefa naukowa przygotowana przez Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, strefa motoryzacyjna oraz symulatory lotnicze. Wydarzenie poprowadzi Tomasz Kamel. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. 6 czerwca, Motopark Łęcz, wstęp wolny. Przyjedźcie całymi rodzinami i wspólnie świętujmy 100 lat Spółdzielni Mleczarskiej Ryki.
4: Mówił Patryk Ćwikła, prezes zarządu Spółdzielni Mleczarskiej Ryki. Dodajmy, że sobotni piknik w Motoparku Łęcz rozpocznie się o godzinie 13 i potrwa do późnej nocy. A teraz zgodnie z obietnicą wracamy do tematu Puławskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Nasza reporterka Julia Zagrajuk odwiedziła tę placówkę, żeby zapytać o to, jaka jest jej aktualna sytuacja, mówi Edyta Sobala.
6: Jak wygląda sytuacja z roku na rok? Czy staje się zwierzaków więcej, czy może mniej?
7: No, nasza sytuacja jest dosyć specyficzna ze względu na to, że my zmniejszyliśmy ilość zwierzaków, które możemy przyjąć, ze względu na to, że zwiększyliśmy powierzchnię boksów, czym zmniejszyliśmy ilość tych boksów i zmniejszyliśmy zakres przyjmowania zwierząt. W tej chwili do naszego schroniska trafiają zwierzęta z terenu miasta Puławy i z terenu gminy Puławy, więc trafia ich zdecydowanie mniej niż w poprzednich latach, natomiast nadal te zwierzaki do nas trafiają. Często to są zwierzęta starsze, zwierzęta chore, najczęściej nie znamy ich przeszłości, ale też w ostatnim czasie często trafiają się zwierzaki, które miały właścicieli, ale ci właściciele nie chcą się nimi dalej zajmować.
4: Czworonogi ze schroniska można adoptować albo zostać dla nich domem tymczasowym, natomiast ci, którzy nie mogą sobie pozwolić na przygarnięcie zwierzęcia, mogą je odwiedzać i wyprowadzać na spacery. Aktualny grafik sprawdzajcie na stronie Puławskiego Schroniska. W tym wydaniu to wszystko z regionu. Przed nami kraj i świat.
8: Były adwokat od trumny na kółkach Paweł K. musi liczyć się z kolejnymi zarzutami. Prawnik skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie kobiety, tym razem przewija się w śledztwie narkotykowym prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Krakowie. Krzysztof Zasada.
9: Były adwokat może usłyszeć zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków. Prokuratura jak na razie postawiła takie zarzuty jego żonie, Paulinie K., a obejmują posiadanie narkotyków mefedronu i marihuany z inną ustaloną osobą. Z informacji, które nieoficjalnie uzyskałem, wynika, że tą osobą jest właśnie jej mąż. Prokuratura bada też, czy kobieta rozprowadzała narkotyki, używając do tego szyfrowanych komunikatorów internetowych. Przypomnę, mąż adwokatki odbywa karę więzienia w areszcie w Szczecinie. Tamtejsza prokuratura prowadzi wobec małżeństwa jeszcze inne śledztwo dotyczące narkotyków. To postępowanie przejęto z Łodzi.
8: Jedna osoba zginęła, druga została ranna w wypadku na trasie S8 na Mazowszu. Ciężarówka zderzyła się z busem między węzłami Radziejowice a Siestrzeń na wysokości Żabiej Woli. Trasa w kierunku Warszawy jest zablokowana. Od wielu miesięcy nie zasiadają w ławach sejmowych i nie wykonują obowiązków poselskich. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski złożyli jednak oświadczenie majątkowe za ubiegły rok. Przeanalizowali je Michał Radkowski i Kacper Wróblewski. Zacznijmy od byłego ministra sprawiedliwości.
10: A to bardzo ciekawa lektura. Zbigniew Ziobro osobliwie opisuje, jak w zeszłym roku musiał pożyczyć 57 tysięcy złotych. Gdy był na konferencji w Budapeszcie, został zaskoczony, jak napisał, sfabrykowanymi zarzutami i wnioskiem o areszt. Przekonuje, że w kraju nie może liczyć na uczciwy proces, dlatego musi zostać za granicą, a na życie w innym kraju musi mieć pieniądze. I to najciekawsze, pożycza pieniądze z Fundacji Instytut Polski Suwerennej, której sam jest prezesem. Zobowiązuje się, gdy już będzie miał pieniądze, to nie tylko zwróci je fundacji, ale wpłaci dodatkowo połowę pożyczonej sumy. Premier mówił, że na rzecz tej fundacji prezes Zonda Krypto miał przelać 450 tysięcy złotych.
8: A co znalazło się w oświadczeniu Marcina Romanowskiego?
11: Poseł PiS-u, od kiedy otrzymał azyl na Węgrzech, został milionerem. Jest posiadaczem ponad 26 milionów forintów, a to w przeliczeniu na złotówki daje nieco ponad 300 tysięcy złotych. Romanowski wygłasza też manifest po tym, jak prokuratura dokonała zabezpieczenia majątkowego na jego koncie na kwotę ponad 100 tysięcy złotych, które jest związane z postępowaniem karnym w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Romanowski w swoim oświadczeniu majątkowym pisze: to działanie zorganizowanej grupy przestępczej koalicji 13 grudnia.
0: Niebo nam się rozjaśniło, jak ja to lubię, i na termometrach już 22 stopnie Celsjusza. Okazuje się, że chyba będzie cieplej i bardzo dobrze, takie zmiany na plus, to ja bardzo, bardzo szanuję. Na barometrach w okolicach 990 hektopaskali, mamy słaby wiatr, no i przyjemnie się robi. Może w końcu ta pogoda czerwcowa pokaże, że potrafi być inna niż na początku. Do godziny 14 będę zapraszał Was na jubileusz 500-lecia Zamku w Janowcu oraz na 100-lecie Spółdzielni Mleczarskiej Ryki. Same jubileusze do 14, a do 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: To jest czas na newsy i plotki ze świata show biznesu w Radiu Impuls. Dziś zastanowimy się, co zrobić, żeby dobrze zarobić. No właśnie, żeby dobrze zarobić, trzeba najpierw dobrze zarobić, by się później chwalić tym dobrym zarobkiem. Tak robią niektórzy influencerzy, a wśród nich Ola Nowak, która właśnie opiera swój content na chwaleniu się wystawnym życiem. W poniedziałek udostępniła nagranie, na którym widzimy siedzącą ją w prywatnym samolocie i obchodziła niedawno właśnie 31. urodziny. Twórczyni internetowa zaprezentowała przedsmak tego, co zafundował jej narzeczony. Napisała, co on wymyślił, czym ja sobie zasłużyłam. No jak myślicie, co czekało na nią po wylądowaniu? Ot, taki mały drobiazg, dostała samochód, nie byle jaki, bo Range Rovera. No i tak właśnie sobie żyją ci, którzy chwalą się wystawnym życiem, a inni im za to płacą.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Jedziemy?
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
8: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
11: Zdrowit. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Po reklamie.
0: Rozpogadza nam się to popołudnie. Jeśli chodzi o wiatr, ten dzisiaj wieje słabo. Jeśli chodzi o temperaturę, ta dzisiaj tak trochę powyżej 20 stopni. Obecnie na termometrach jakieś 22. Na barometrach niespełna 1000 hektopaskali i bez opadów.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Już w najbliższą niedzielę, 7 czerwca od godziny 12 na Zamku w Janowcu będziemy mogli obchodzić 500 lat tego miejsca. To rycerskie wychowanie. Będziecie mogli przenieść się w świat rycerskich tradycji. Wszystko w parku przy Zamku w Janowcu. Wstęp na to wydarzenie jest wolny, a w programie wydarzenia, które już tak naprawdę o 11 się rozpocznie częścią oficjalną, później pokaz żonglerki chorągwiami, wernisaż wystawy Rycerskie Wychowanie, musztra renesansowej piechoty, pokaz kuglarski, pokaz i warsztaty tańca dworskiego. Będą także turnieje gier plebejskich dla dzieci, będzie pokaz walki na miecze, pokaz dawnej artylerii i wiele, wiele innych atrakcji, które przygotowano na cały dzień tych obchodów. Przypominam, najbliższa niedziela, start o godzinie 11 częścią oficjalną, a od godziny 12 już atrakcje dla wszystkich gości.
1: Radio Impulse.

0: Już w najbliższą sobotę będziemy mieli jubileusz, ale tym razem nie na Zamku w Janowcu, ale w motoparku w Ułężu, a to wszystko z okazji stulecia spółdzielni mleczarskiej Ryki, bo to właśnie tam spotkają się wszyscy na wielkim festynie, gdzie pojawią się gwiazdy, ale także mnóstwo innych atrakcji, a wśród gwiazd m.in. Zenon Martyniuk, lider zespołu Akcent. Pojawi się również zespół Bratanki, będzie DJ Adamus, będzie występ Kuby and Kuby, będzie również Emilia Głodek i będzie wiele innych zespołów oraz artystów. Poza tym szykowane są również pokazy lotnicze. W programie znalazły się prezentacje samolotu Piper Cup oraz widowiskowe akrobacje Artura Kielaka, zarówno dzienne z wykorzystaniem dymów, jak i wieczorne z elementami pirotechnicznymi, a finałem wydarzenia będzie nocny pokaz zespołu Flying Dragons Team oraz balonów lotniczych z efektami pirotechnicznymi. A to nie wszystko, co przygotowali organizatorzy na ten stuletni jubileusz spółdzielni mleczarskiej Ryki. Spotykamy się w najbliższą sobotę w motoparku w Ułężu.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Fortin napędzany potrzebami rodziny.
2: Po reklamie.

0: Tak śpiewa Katy Perry w nagraniu Kiss the Girl. Za chwilę będziemy mieli godzinę 14, wówczas zapraszam na najświeższe informacje w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
1: O reklamie.
0: Jest 3 czerwca, środa, minęła godzina 14 w Radiu Impuls. Zapraszam na wiadomości.
8: Dwóch 14-latków trafiło do szpitala po wypadku na hulajnodze elektrycznej. Do zdarzenia doszło wczoraj w miejscowości Rudy w gminie Końsko-Wola. Jak ustalili policjanci, nastolatkowie jechali razem na jednej hulajnodze z Puław w kierunku Rud. W pewnym momencie, jadąc z dużą prędkością, stracili panowanie nad pojazdem i przewrócili się na jezdnię. Pierwszej pomocy udzielił im pracownik puławskiej komendy policji, który wezwał także pogotowie. Obaj chłopcy z obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala w Lublinie. Policja podkreśla, że żaden z nastolatków nie miał założonego kasku i przypomina, że właśnie dziś weszła w życie nowelizacja przepisów w tej sprawie. Według niej każdy młody człowiek do 16 roku życia, który jedzie hulajnogą albo rowerem, obowiązkowo musi mieć na głowie kask. W przeciwnym razie rodzic albo opiekun zapłaci mandat w wysokości 100 zł. Funkcjonariusze przypominają też, że hulajnoga elektryczna jest przeznaczona do przewozu tylko jednej osoby. A na Lubelszczyźnie poprawi się stan kolejnych dróg. Pozwolą na to dodatkowe środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zaoszczędzone przy wcześniejszych inwestycjach. Wojewoda lubelski podpisał 6 nowych umów na realizację zadań w regionie, a 2 dotacje trafią do naszego regionu. Powiat otrzyma ponad 2 300 000 zł na przebudowę ponadkilometrowego odcinka drogi łączącej Kurów i Markuszów przez Kaleń. Z kolei gmina Końsko-Wola wykorzysta ponad 3,5 miliona zł na budowę ulicy Kwiatowej w Starej Wsi. Tymczasem mieszkańcy Puław mogą zgłaszać uwagi do projektu modernizacji traktu pieszo-rowerowego między szkołą podstawową nr 11 a osiedlem Atrium. Konsultacje prowadzi Zarząd Dróg Miejskich, który ma już zaktualizowaną dokumentację inwestycji. Plan zakłada przebudowę ciągu pieszego łączącego ulicę Sadową i Spacerową oraz budowę około 360-metrowej ścieżki rowerowej z oświetleniem LED i odwodnieniem. Przy ulicy Sadowej mają też powstać dodatkowe miejsca parkingowe. W projekcie uwzględniono również nowe nasadzenia. 26 drzew i prawie 500 krzewów. Uwagi można przesyłać mailowo albo listownie do poniedziałku 8 czerwca. A do końca czerwca na puławskich drogach będzie można zauważyć więcej rowerzystów, bo właśnie w tym miesiącu trwa rywalizacja o tytuł rowerowej stolicy Polski, a Puławy bronią najwyższej nagrody zdobytej przed rokiem. Jak co roku do kręcenia kilometrów motywują rajdy, mówi Marcin Kowal.
9: Kolejny rajd to 7 czerwca, zaplanowany przez powiat puławski. Jest to rodzinny rajd rowerowy, który jest organizowany corocznie przez właśnie Starostwo Powiatowe w Puławach. Kolejny rajd 14 czerwca, rajd rowerowy Kolejka Wąskotorowa w Karczmiskach. Pojedziemy na bardzo fajny, popularny rajd do Karczmisk, tam kolejką wąskotorową na ognisko i z powrotem również wrócimy tutaj przy Wiśle do Puław.
8: Przypominamy, że sama jazda na rowerze to nie wszystko. Trzeba też pobrać aplikację Aktywne Miasta, zarejestrować się w niej i wybrać miasto, które zamierza się wspierać. Regionalne tematy zostawiamy za sobą. Teraz sprawdzimy, co wydarzyło się w Polsce i na świecie.
10: tragiczny wypadek na Krajowej 19 w Chorodniance w Podlaskiem na odcinku Białystok-Sokółka. Tam zderzenie ciężarówki z autem osobowym. Jedna osoba zginęła, droga jest zablokowana. Wypadek na S7 w Warmińsko-Mazurskiem. W Nowej Wsi samochód osobowy uderzył w bariery. Jedna osoba została ranna. Jeden pas w stronę Gdańska jest zablokowany. Poznaliśmy ceny maksymalne paliw na czwartek i piątek. Za litr benzyny 95 zapłacimy 5,94, za 98 6,52, a za diesel trzeba zapłacić 6,40. Ile litrów wody należy wypijać w letnich miesiącach? Jak zwiększyć szansę, że najbliższy długi weekend, no i potem sezon letni, będą bezpieczne i zdrowe? Przed poradnią medycyny rodzinnej w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jakie są zalecenia dotyczące picia wody?
11: Można do tego wykorzystać prosty wzór matematyczny. Na 1 kg masy naszego ciała może przypadać 35 ml wody. Czyli jeśli osoba dorosła waży 75 kg, to powinna wypijać ponad 2,5 litra wody dziennie. To potwierdza dr Małgorzata Warszawska-Socha, która odpowiada na wasze pytania.
12: To trzeba bardzo zindywidualizować. Osoby z prawidłową masą ciała, dorosłe, to jest jak najbardziej około 2,5 litra płynów. I tutaj zwracamy uwagę na to, żeby to była przede wszystkim czysta woda. Wszystkie inne napoje to są tylko i wyłącznie dodatki.
11: Specjaliści przypominają też, jak ważne jest regularne picie wody, gdy jesteśmy w podróży, na przykład za kierownicą, a to ważne tym bardziej dzisiaj, gdy po południu wiele osób ruszy już w trasę na długi weekend.
0: Na niebie zachmurzenie umiarkowane, wieje słaby wiatr nawet w porywach. Temperatura od 22 do 23 stopni Celsjusza, na barometrach poniżej 1000 hektopaskali. I tak nam się ten dzień po południu ładnie układa. Po godzinie 14 w Radiu Impuls będę miał dla Was zaproszenie na spotkanie klasycznej motoryzacji na marinie w ten weekend w Puławach oraz przypomnę o trwającym konkursie Pocztówka z Krainy Lesowych Wąwozów. Do godziny 17 natomiast witaj i zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: dzisiaj mamy Światowy Dzień Roweru. No i są tacy, którzy od czasu do czasu wsiądą na ten rower, żeby się przejechać rekreacyjnie. Są też tacy, którzy żyć bez roweru nie potrafią i muszą jeździć nawet w zimie. Są tacy, którzy robią sobie mocniejsze treningi, kiedy mają wolną chwilę. Ale są też tacy, którzy idą na maksa i wśród nich jest rekordzistka. Amerykanka Amanda Cocker w nieco ponad rok przejechała oszałamiający dystans 139 326 km. To szybko wam powiem, ile to wychodzi mniej więcej dziennie. To dawało średnio zawrotne 382 km dziennie. I to codziennie, i to przez rok. No to jest rzeczywiście wyczyn. No tak jak patrzę na to, to raczej bym nie podchodził do tego typu rekordów. Ja się cieszyłem, kiedy przejechałem dziennie 100 km. I takich wam rekordów życzę. A przy okazji pamiętajcie, żeby mieć włączoną aplikację Aktywne Miasta i kręcić dla Puław przez cały czerwiec. To robimy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Po reklamie.
0: 22-23 stopnie Celsjusza dziś na termometrach i mniej więcej teraz mamy w okolicach 21-22. Tak to się gdzieś tam waha, no bo to zależy też od tego, gdzie ten termometr nasz się znajduje. Ale jest ciepło, jest powyżej 20 stopni, poniżej 1000 hektopaskali na barometrach. Póki co na razie nie widzę opadów, choć gdzieś tam może pokropić, bo to jednak czerwiec, ale spokojnie, więcej słońca. No i taki dzień popołudniowy, czerwcowy, przyjemny nam się zrobił. Choć mamy dzisiaj środę, to dla wielu jest to jednak piątek.
1: Słuchasz Radia

0: Jeśli ktoś wziął sobie wolne w piątek, no przed nim długi weekend, ale warto wrócić na niedzielę, bo w niedzielę, moi drodzy miłośnicy motoryzacji, już czekać będzie na Was wyjątkowe wydarzenie, czyli kolejna edycja spotkania klasycznej motoryzacji. Wstęp dla zwiedzających jest bezpłatny, będzie można oglądać fantastyczne auta i fantastyczne samochody, ale i nie tylko, bo oprócz tego będą czekały też inne na Was niespodzianki i atrakcje, między innymi jakieś konkursy, będzie również pogawędka możliwa z właścicielami pojazdów, oczywiście różnego rodzaju pokazy, futraki, strefa chill z leżakami, no i coś dla najmłodszych, czyli dmuchańce i nie tylko. To nie wszystko, co się pojawi, bo nie wszystko mogę wymienić, ale ci, którzy byli już przynajmniej raz, bo to przecież nie pierwszy raz spotkania klasycznej motoryzacji, w Puławach wiedzą, jak to wygląda. Ci, którzy nie byli, koniecznie muszą to zobaczyć, a wszystko będzie odbywało się gdzie? Na Marinie w Puławach. Wszystko rozpoczyna się o godzinie, żebym się nie pomylił, już szybciutko sprawdzam. To jest godzina 11:00, Marina w Puławach, spotkanie klasycznej motoryzacji 7 czerwca, więc w najbliższą niedzielę. Zapraszam.
1: Radio Impuls.

0: Uwaga, ruszył czerwcowy etap konkursu Pocztówka z Krainy Lesowych Wąwozów. Nie wiem, czy wiecie, o co kaman w tym konkursie, no to szybko wytłumaczę. Zasady są proste, trzeba odwiedzić jedno z miejsc biorących udział w akcji, zrobić zdjęcie w specjalnej ramce dostępnej właśnie w tym miejscu, czyli trzeba tę ramkę odnaleźć, a następnie opublikować fotografię w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku wraz z krótkim opisem wizyty. No i na tych, którzy wezmą udział w konkursie, oczywiście czekają nagrody ufundowane przez różnych lokalnych partnerów. I no cóż, akcja potrwa do 30 czerwca, więc trochę czasu jeszcze macie na to, żeby odnaleźć te miejsca, zrobić zdjęcia i opisy, a wyniki zostaną ogłoszone na początku lipca na profilu Krainy Lesowych Wąwozów.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy

0: Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Impuls.

0: To Kylie i nagranie In My Arms. Za chwilę będzie 15. Zapraszam po krótkim bloku reklamowym na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
8: To jest Radio Impuls na 97,2 FM. Minęła godzina 15. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
9: Policjanci z RYK zatrzymali 24-letniego mieszkańca powiatu garwolińskiego, który był poszukiwany do odbycia kary ponad 2 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna wpadł po zdarzeniu drogowym na terenie gminy Stężyca, gdzie prowadzony przez niego samochód dachował. Po wypadku próbował uniknąć kontaktu z funkcjonariuszami, jednak został odnaleziony i zatrzymany. Mundurowi ustalili, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, a jego zachowanie wskazywało, że mógł wcześniej spożywać alkohol. To nie koniec problemów 24-latka. Śledczy badają również okoliczności zdarzenia sprzed kilku dni, podczas którego miał narazić na niebezpieczeństwo swoją roczną córkę. Dziewczynce nic się nie stało. Trwa postępowanie, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy. Mieszkańcy Kazimierza Dolnego mogą jeszcze zdecydować, na co zostaną przeznaczone środki z tegorocznego budżetu obywatelskiego. Trwa głosowanie na 5 projektów, które mają poprawić funkcjonalność i estetykę miejskiej przestrzeni. Wśród propozycji znalazły się m.in. modernizacja schodów między ulicami Krakowską i Cmentarną, budowa naturalnego placu zabaw nad Wisłą, montaż stacji do samodzielnej naprawy rowerów oraz doposażenie przestrzeni publicznych w ławki, donice i kwiaty. Głosowanie potrwa do 9 czerwca. Każdy mieszkaniec może oddać 1 głos, wrzucając kartę do urny znajdującej się w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym. A teraz dobra wiadomość dla osób odkładających składki na przyszłą emeryturę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza coroczną waloryzację środków zapisanych na kontach i subkontach ubezpieczonych. Dzięki temu zgromadzony kapitał emerytalny zwiększa swoją wartość, mówi rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie lubelskim Małgorzata Korba.
10: W czerwcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje waloryzację składek. Składki na kontach ubezpieczonych, a także ich kapitał początkowy rosną o niemal 10%. Natomiast środki zgromadzone na dziedziczonych subkontach osób ubezpieczonych w ZUS wzrastają w tym roku od czerwca o ponad 10,5%. To znaczy, że rosną także wartości przyszłych emerytur osób ubezpieczonych, bo od tych środków, które są zapisane na kontach w ZUS, zależą wartości przyszłych emerytur osób, które teraz na nie składają.
9: Informacje o zaktualizowanym stanie kont będzie można sprawdzić po zakończeniu procesu waloryzacji. Na zakończenie wracamy do tematu bezdomności zwierząt i sytuacji w puławskim schronisku, gdzie podopieczni czekają na nowe domy. Czy w adopcjach zwierząt można zauważyć sezonowość?
11: Mamy te sezony, kiedy jest taki boom na kocięta, kiedy tych kociąt pojawia się coraz więcej i rzeczywiście jest wtedy więcej osób zainteresowanych adopcją, bo jednak te małe kociaki cieszą się dużo większym zainteresowaniem adopcyjnym niż koty dorosłe. Więc jeśli chodzi o adopcję kotów, to rzeczywiście zazwyczaj, tak powiedzmy, w okolicy czerwca. Pojawia się ten pierwszy boom na małe kocięta i wtedy też tych adopcji jest więcej. Później to zwykle jest październik, listopad i to jest taka kolejna fala, gdzie przyjmujemy więcej kociąt, też wydajemy ich więcej do adopcji. Natomiast u psów jest to bardzo różnie. Tutaj nie wskazujemy jakichś konkretnych sezonów na zwiększoną ilość adopcji.
9: Mówiła pracownica schroniska Edyta Sobala. Tym zamykamy część regionalną. Teraz przenosimy się do wydarzeń z kraju i ze świata. Tomasz Weryński.
12: Maja Chwalińska zameldowała się w półfinale wielkoszlemowego turnieju French Open. Polka pokonała Rosjankę Annę Kalińską w dwóch setach 7-6, 6-3. Aut przeciwniczki, game set mecz dla Maji Chwalińskiej. Ogromne gratulacje. W pomeczowym wywiadzie Polka przyznała, że była zestresowana, ale próbowała koncentrować się na grze. No i to się bardzo dobrze udało. Najtrudniejszy był dla niej pierwszy set.
13: Miałam 5-1, kilka setowych chyba przy 5-1, tak? Miałam setową później przy 5-3 z tego co pamiętam. Ale tutaj brawo dla Anny, bo myślę, że bardzo dobrze się też wybroniła i była o wiele bardziej agresywna w tych punktach. No cieszę się, że później potrafiłam się odbić, wygrać w tiebreaku. Też warunki nie były dzisiaj łatwe, bardzo, bardzo wiało.
12: Mam nadzieję, że będziecie za mnie trzymać kciuki w półfinale, zwróciła się do kibiców w rozmowie z Eurosportem Maja Chwalińska. W Paryżu mówi się o sensacji po awansie Maji Chwalińskiej do półfinału turnieju Rolanda Garrosa. Ponownie łączymy się z Markiem Gładyszem.
14: Wielu paryskich komentatorów jest zaskoczonych i zachwyconych grą 24-letniej Polki z Bielska-Białej, której nazwisko jeszcze niedawno niewiele mówiłoby walcom kortów Rolanda Garrosa. I nagle, dzięki maestrii taktycznej i stalowym nerwom, Maja Chwalińska znalazła się w gronie czterech najlepszych zawodniczek tegorocznego French Open, jest nazywana nową gwiazdą tenisa. Wielu paryskich kibiców zaczyna wierzyć, że stanie ona za kilka dni na najwyższym stopniu podium. Sądzę, że to już przesądzone, pójdzie za ciosem, nie ma wątpliwości. Jest niezwykle wytrzymała fizycznie i psychicznie. To jej atut, gra w sposób bardzo skuteczny, tłumaczy mi młody paryżanin.
12: Maję Chwalińską w Bielsku Białej wspierali przyjaciele z klubu tenisowego BKT Advantage. Po ostatniej piłce meczu z Anną Kalińską w klubie zapanowała ogromna radość.
15: Łzy są aż.
16: To jest nasze szczęście, duma. My jesteśmy tak szczęśliwi. Nawet nam się nie śniło. Myśmy na to czekali tyle lat. I taką ciężką drogę Maja miała.
17: W pierwszym secie wygrała 7-6, no i w drugim też wygrała, więc zagrała bardzo dobrze.
18: No nawet nam się nie śniło, żeby Maja doszła do półfinału Wielkiego Szlema na kortach Rolanda Garrosa. Jesteśmy do tej pory cali rozszczęsieni, niesamowite emocje.
12: W klubie Advantage mecz z przyjaciółmi Maji Chwalińskiej oglądał Wojciech Marczyk.
8: Ciepło nam się robi, 23, może nawet 24 stopnie, ale chyba już więcej to nie będzie dzisiaj. Cieszą mnie takie zmiany w prognozach. Bez opadów deszczu okazuje się i bez silnego wiatru. Na barometrach poniżej lekko 1000 hektopaskali. O godzinie 15 na 97,2 FM będę Wam przypominał o targach kolekcjonerskich w Nałęczowie, które odbywają się tam raz w miesiącu, oraz przypomnimy o stuleciu spółdzielni mleczarskiej w Rykach i wielkim pikniku w najbliższą sobotę. Do 17:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
19: Radio Impuls.

0: Dzisiaj, przypominam, mamy Światowy Dzień Roweru. Mówiliśmy już o jednym rekordzie, czyli przejechaniu prawie 140 tysięcy kilometrów przez jeden rok. No to teraz jeszcze inny rekord rowerowy, dość dziwny, ale pochodzący z Polski. Z Gdańska pochodzący Marcin Nowak ustanowił rekord Guinnessa w kategorii największa prędkość na rowerze bez trzymania kierownicy. Chciałbym, żebyście nie próbowali przede wszystkim pobić tego rekordu albo sprawdzić, z jaką wy prędkością możecie jechać bez trzymania kierownicy. Ten natomiast, pan z Gdańska, pan Marcin, przejechał 100 metrów ze średnią prędkością prawie 120 km na godzinę. Ten rekordowy przejazd miał miejsce w zeszłym roku na terenie lotniska Gdynia-Kosakowo i do dziś jest rekordem niepokonanym. Ale jak wspominałem, naprawdę nie próbujcie tego robić sami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przenieś się do świata rycerzy i dworskich tradycji. Już w niedzielę 7 czerwca w parku przy zamku odbędzie się niezwykłe wydarzenie z okazji 500-lecia Zamku w Janowcu. Rycerskie wychowanie to żywa lekcja historii pełna emocji i niezapomnianych wrażeń. Widowiskowe walki na miecze, pokazy artylerii, koncert muzyki dawnej, tańce dworskie, teatr ognia, warsztaty dawnych rzemiosł i wiele innych atrakcji dla całej rodziny. Czeka cię wyjątkowa podróż w czasie. Wstęp wolny.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz

0: Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Po reklamie.
7: A co w pogodzie? Ciepło, powyżej 20 stopni Celsjusza, 23, nawet 24, ciśnienie poniżej 1000 hektopaskali. Bez opadów deszczu, na szczęście, choć wcześniej synoptycy coś tam trąbili, że gdzieś może pokropić. Oby nie. I słaby wiatr mamy, nawet w porywach. A więcej na temat pogody wieczornej, nocnej i jutrzejszej do południa już po godzinie 16. Zapraszam.
8: Słuchasz Radia Impuls.

W najbliższą sobotę, 6 czerwca, stulecie spółdzielni mleczarskiej Ryki. No i z tej okazji w motoparku w Ułężu odbędzie się wielki piknik z gwiazdami muzycznymi, ale także z pokazami lotniczymi, z balonami, z efektami świetlnymi i wiele, wiele innych atrakcji tam też się pojawi. Będzie Zenek Martyniuk, będzie grupa Bratanki, będzie DJ Adamus, będzie Kuba & Kuba, będzie Emilia Głodek, będzie mnóstwo innych zespołów, no ale również właśnie wspominałem o tych pokazach lotniczych, a tam i w ciągu dnia i wieczorem z efektami świetlnymi. A co jeszcze? A niech to pozostanie małą tajemnicą. Możecie sprawdzić jeszcze, kto poprowadzi cały piknik. Nie byle kto, bo sam Tomasz Kamel pojawi się w Ułężu. Zapraszam 6 czerwca od godzin wczesnych popołudniowych do motoparku w Ułężu.

0: Uwaga, miłośnicy starych przedmiotów, nadciągają targi kolekcjonerskie przy Nałęczowskim Ośrodku Kultury. Warto wykorzystać tę okazję, bowiem następna pojawi się dopiero w lipcu, bo tylko raz w miesiącu takie targi kolekcjonerskie w Nałęczowie się odbywają, tym razem w najbliższą sobotę czy niedzielę. To oczywiście niedziela, tak tylko sobie zażartowałem, bo od 8 do 16 właśnie w niedzielę będziecie mieli okazję popatrzeć na wyjątkowe stare przedmioty użytkowe, ale i kolekcjonerskie. Może coś znajdziecie, może jakieś skarby, może coś sami przyniesiecie i będziecie chcieli wymienić albo odsprzedać, albo może coś właśnie sobie kupicie fajnego do domu lub po prostu do tego, żeby to odrestaurować i później, że tak powiem, puścić w obieg dalej. Od godziny 8 do 16 przed Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury w najbliższą niedzielę targi kolekcjonerskie. Zapraszam.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się? To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
8: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

godzinę muzycznie kończy James Blunt i nagranie Beside You. Po krótkim bloku reklamowym wybije godzina 16, a wtedy oczywiście zapraszam w Radiu Impuls na najnowsze wiadomości.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Tea Slushy Silver Glass aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni 899 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Po reklamie.
4: Jest godzina 16 w Radiu Impuls. Czas na najnowsze wydanie wiadomości z regionu oraz z kraju i ze świata.
5: Uwaga kierowcy, w miejscowości Zarzecze w gminie Puławy na drodze wojewódzkiej numer 874 w kierunku Zwolenia doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z autem osobowym. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący Oplem najechał na tył ciężarowego Iveco, które zatrzymało się na pasie ruchu, oczekując na możliwość skrętu w lewo. Do szpitala trafiły dwie osoby z samochodu osobowego. W wyniku zdarzenia ruch w miejscu wypadku odbywa się wahadłowo. Służby apelują o ostrożność. Przed nadchodzącymi wolnymi dniami ratownicy wodni przypominają o zasadach bezpieczeństwa nad akwenami, gdzie w cieplejszą pogodę będzie wypoczywać wielu mieszkańców regionu. Kazimierska drużyna WOPR apeluje, by unikać łączenia kąpieli i wypoczynku na wodzie z alkoholem. Osoby korzystające z kajaków, desek czy innych niewielkich jednostek powinny zawsze używać kamizelek ratunkowych oraz zachować bezpieczną odległość od promów i statków turystycznych. Ratownicy odradzają także kąpiele w nurcie Wisły. Specjaliści podkreślają, że rozsądek nad wodą może zapobiec tragediom. Przypominają również, że w przypadku nagłego załamania pogody i burzy należy niezwłocznie opuścić akwen. Osoby planujące podróż koleją w trakcie długiego weekendu mogą skorzystać ze specjalnej oferty kolei mazowieckich. Przewoźnik przypomina o bilecie wycieczkowym, który umożliwia przejazdy na trasach do 200 km. Z oferty można korzystać już od dziś od godziny 18 aż do niedzieli 7 czerwca. Bilet dostępny jest w wariancie jednorazowym lub w opcji tam i z powrotem, a dodatkowo pozwala na bezpłatny przewóz roweru lub psa. O szczegółach akcji Koleją do Kultury mówi Weronika Szydłowska.
6: Koleje mazowieckie już po raz dziesiąty ułatwiają podróżnym dostęp do instytucji kultury na terenie całego Mazowsza. W ramach programu każdy posiadacz ważnego biletu kolei może skorzystać ze zniżek na wstęp do muzeów, teatrów i centrów sztuki będących partnerami akcji. W naszym regionie są to między innymi Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Co ważne, z oferty można korzystać także do 30 dni po zakończeniu ważności biletu. Wystarczy okazać go w kasie danej instytucji.
5: Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Kolei Mazowieckich. Tymczasem na ulicach Puław można spodziewać się większej liczby rowerzystów. Trwa bowiem rywalizacja o tytuł rowerowej stolicy Polski, w której miasto broni najwyższego miejsca zdobytego w ubiegłym roku. Do udziału w akcji zachęcają między innymi rajdy organizowane przez puławski MOSiR. O szczegółach mówi Marcin Kowal.
7: Kolejny rajd to 7 czerwca zaplanowany przez powiat puławski. Jest to rodzinny rajd rowerowy, który jest organizowany corocznie przez właśnie Starostwo Powiatowe w Puławach. Kolejny rajd 14 czerwca, rajd rowerowy Kolejka Wąskotorowa w Karczmiskach. Pojedziemy na bardzo fajny, popularny rajd do Karczmisk, tam kolejką wąskotorową na ognisko i z powrotem również wrócimy tutaj przy Wiśle do Puław.
5: Organizatorzy przypominają, że aby wziąć udział w rywalizacji, należy pobrać aplikację Aktywne Miasta, zarejestrować się i wybrać Puławy jako wspierane miasto. Regionalne tematy zostawiamy za sobą. Teraz sprawdzimy, co wydarzyło się w Polsce i na świecie.
8: Maja Chwalińska dziś w dwóch setach pokonała rosyjską tenisistkę Annę Kalińską. Wielkie emocje panowały dziś w klubie BKT Advantage Bielsko-Biała, którego zawodniczką jest właśnie Chwalińska.
9: My jesteśmy wdzięczni Mai, naprawdę, bo to dzięki niej mamy takie emocje. To jest szok.
10: Maja bardzo ładnie grała i po prostu podobało mi się bardzo jej gra.
11: Ale wzruszyłaś się trochę po tej ostatniej piłce?
10: No, troszeczkę.
11: Wybraliście dla niej już czerwony dywan, żeby ją tu w klubie przywitać?
12: O, myślę, że czerwony dywan nie wystarczy, chyba będziemy musieli ją wnieść na rękach. Na pewno zorganizujemy imprezę powitalną, na pewno będzie wylewał się szampan i na pewno będzie to huczna impreza.
8: Bielsku był Wojciech Marczyk, półfinał w Paryżu już jutro. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał sekretarzowi obrony USA Pete'owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Minister obrony zaznaczył na platformie X, że zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje, przeciwnie, może być jeszcze większe. Kosiniak-Kamysz dodał, że bezpieczna Polska to silna armia, silne społeczeństwo, a także silne sojusze. Ich majątki sięgają dziesiątek milionów złotych, do tego meble, auta i obrazy warte kilkaset tysięcy złotych i zasiadają w Sejmie, pobierając pensje poselskie. Ponownie zaglądamy z Kacprem Wróblewskim i Michałem Radkowskim do oświadczeń majątkowych posłów.
1: Witamy.
3: Liderem jest, jak rok wcześniej, poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki. Potężne oszczędności, 950 tysięcy złotych, 800 tysięcy dolarów i 320 tysięcy euro. Niezależny poseł Marek Jakubiak ma 6 luksusowych zegarków, w sumie są warte 140 tysięcy złotych. Najdroższy, uwaga, 35 tysięcy złotych. No i do tego jeszcze 4 obrazy warte 200 tysięcy złotych.
1: Jednym z najbogatszych posłów w Sejmie jest też poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Dofhan. O jego wielkim majątku może świadczyć m.in. 9 luksusowych zegarków o łącznej wartości niemal 500 000 złotych. Polityk ma też kilka samochodów, w tym 2 Porsche, sportowe i rodzinne, ale też rower o wartości 30 tysięcy złotych. Poseł Robert Kropiwnicki, także z Koalicji Obywatelskiej, śrubuje swój rekord w liczbie posiadanych mieszkań. Od ubiegłego roku ma ich już 13. Z kolei poseł PiSu Andrzej Gut-Mostowy, oprócz zebranych 7 milionów złotych, ma także nieruchomości warte w sumie 70 milionów złotych.
4: Ciepło, do 24 stopni na termometrach, sporo słońca, ale nie brakuje także chmur, nie brakuje również wiatru, który na szczęście jest słaby, a na barometrach poniżej 1000 hektopaskali. Przed nami ostatnia godzina naszego popołudniowego spotkania środowego, a w niej m.in. zaproszenie na truskawkowy rajd rowerowy oraz na kino plenerowe w Nałęczowie. Do godziny 17, natomiast witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
2: Radio Muzyka Impuls. Wybrana dla Ciebie.

0: Dzisiaj Światowy Dzień Roweru. Wiemy, ile przejechała Amerykanka w ciągu roku kilometrów i to rzeczywiście wyjątkowe. Też, jak szybko można się poruszać bez trzymania kierownicy. No to teraz czas na najdłuższy rower na świecie, który ma prawie 36 metrów długości i można na nim jeździć. Pojazd stworzyła ekipa Mil van Mars Werkploeg z Holandii. Przepraszam, jeśli źle coś wymówiłem, ale po holendersku nie bardzo. No i do budowy konstrukcji ramy wykorzystywali aluminiowe kratownice, takie same, jakich używa się na przykład przy stawianiu platform oświetleniowych na koncertach. Sposób ciekawy. Zdjęcie pokazuje również dość, powiedziałbym, taki futurystyczny model roweru, ale jak się da jeździć, no to rekord zaliczony.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Czas na naszą wydłużoną prognozę pogody. Dzisiejsze popołudnie nie najgorsze, choć zapowiadało się dużo gorzej. Jeśli chodzi o wieczór, no to tutaj już mogą pojawić się niestety opady deszczu. Tak zapowiadają nam synoptycy. Jeśli chodzi o temperaturę, to ta w nocy najniżej. Nad ranem spadnie do 12-13 stopni. Ten deszcz trochę sobie popada w nocy i przestanie w końcu. Poranek bez deszczu, z zachmurzeniem umiarkowanym, a jutrzejszy dzień, czwartek, czyli taka sobota trochę, z temperaturą do 23-24 stopni. Zachmurzenie umiarkowane, ale będzie moment taki po południu, że tego słońca będzie więcej. Nieco silniejsze podmuchy wiatru, a ciśnienie w okolicach 995 hektopaskali. Tak zapowiada nam się dzień jutrzejszy, czyli czwartek.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Dzisiaj Światowy Dzień Roweru, no to o rowerach trochę będę mówił, ale o wydarzeniu, które będzie miało miejsce dopiero 13 czerwca. Natomiast trzeba się wcześniej na to wydarzenie zapisać i oczywiście dotyczy jazdy na rowerze. Urząd Gminy Puławy zaprasza na taki truskawkowy rajd rowerowy, który odbędzie się w sobotę 13 czerwca. Będziecie mieli do pokonania około 32-kilometrową trasę, która będzie prowadziła i po asfalcie, i po polnych ścieżkach, i po lesie, i wśród plantacji truskawek, z których słynie gmina. I będzie można się pewnie zatrzymać na te truskawki. Rajd przeznaczony jest dla osób od 10 roku życia, natomiast liczba miejsc jest ograniczona do 100 osób. No to już niezły peleton. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 7 czerwca, więc czasu naprawdę niewiele, a o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, szczegóły i wszystkie informacje dostępne są na stronach Urzędu Gminy Puławy.
1: Radio Impuls.

0: Uwaga, miłośnicy kina, rozpoczął się sezon wiosenno-letni i to jest czas, kiedy można korzystać z tak zwanych plenerowych kin, czyli trochę świeżego powietrza, leżaczek i film na dużym ekranie. No i mam dla Was propozycję. Propozycja, która będzie miała miejsce dzisiaj. Dzisiaj zakochany Szekspir w kinie plenerowym w Nałęczowie, przed Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury. To jedna z wielu propozycji. Oczywiście przez cały czerwiec i całe wakacje będzie jeszcze sporo tych emisji różnych filmów wyświetlanych właśnie w tym kinie plenerowym przed Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury. Zatem zabierajcie może coś do picia, może coś do zjedzenia i dobre nastroje. O godzinie 21:00 dzisiaj zakochany Szekspir, a później kolejne wyświetlane filmy już możecie sprawdzić daty na stronach internetowych, chociażby właśnie Nałęczowskiego Ośrodka Kultury. Zapraszam dziś na zakochanego Szekspira o 21:00. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
1: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Impuls.

0: Na zakończenie Ray Dalton. Ja dziękuję za uwagę, życzę Wam udanego, wolnego jutro, jeśli oczywiście takowy macie, bo nie wszyscy będą mieli wolne, a jeśli macie wolne jeszcze w piątek, no to udanego, długiego weekendu. Ja nazywam się Wojtek Bednarczyk, ściskam i pryskam, a już za chwilę o 17 zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Po reklamie.
5: To już 17. Czas na najnowsze wydanie wiadomości. Najpierw region, potem kraj i świat.
6: Policja przygotowuje się do długiego weekendu związanego z Bożym Ciałem. Na drogach należy spodziewać się większego ruchu, a także wzmożonych kontroli prowadzonych przez funkcjonariuszy. Mundurowi będą sprawdzać m.in. prędkość, trzeźwość kierowców oraz sposób przewożenia pasażerów. Do działań wykorzystywane będą radiowozy z wideorejestratorami oraz mierniki prędkości. Od dziś od godziny 18 do 22 oraz jutro między 8 a 20 obowiązuje zakaz ruchu ciężarówek o dopuszczalnej masie powyżej 12 ton z wyjątkiem autobusów i wybranych przewozów specjalnych. Do gminy Przyłęk trafi blisko 200 tysięcy złotych na wsparcie lokalnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych. Największa część środków, 150 tysięcy złotych, zostanie przeznaczona dla OSP Msza dla Nowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem. Ma on zastąpić dotychczasowy wyeksploatowany pojazd. Z kolei 40 tysięcy złotych otrzyma OSP Łaguszów na modernizację strażnicy, co poprawi warunki pracy druhów i gotowość bojową jednostki. PGMK Selwold Lublin ogłosił kolejne wzmocnienia przed nadchodzącym sezonem. Do lubelskiej drużyny piłkarek ręcznych dołączą rozgrywająca Oliwia Domagalska oraz skrzydłowa Emilia Kowalik. O transferze nowej rozgrywającej mówi dyrektor sportowa MKS Lublin S.A. Monika Marzec.
7: Oliwka Domagalska, może nie wszyscy na to zwracają uwagę, ale jest również niezłym obrońcą. Bardzo dobrze radzi sobie na pozycji numer 2. Co za nią przemawia? Na pewno jej możliwości rzutowe z dystansu. Jest całkiem inną zawodniczką od naszej Marii Prieto Moloni, więc mam nadzieję, że będą się doskonale uzupełniać na tej pozycji.
6: Obie zawodniczki podpisały kontrakty na nadchodzący sezon z opcją przedłużenia o kolejny rok. W Puławskim schronisku dla bezdomnych zwierząt pracownicy przypominają, że najważniejsza jest adopcja, ale równie istotne jest wsparcie zwierząt poprzez codzienny kontakt i obecność ludzi. Pracownicy schroniska zapraszają również na spacery z psami oraz do odwiedzania kotów, mówi Edyta Sobala.
8: W tej chwili spacery odbywają się w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 12 do 15.30 i w sobotę od 11 do 15.30. Te godziny mogą ulec zmianie w momencie, kiedy zaczną się upały. Zazwyczaj wtedy jednak przeprowadzamy te spacery w godzinach porannych, bo w upały psiaki nie mają siły spacerować, nie jest to też dla nich bezpieczne, więc tutaj trzeba by było po prostu śledzić naszą stronę. Jeżeli zajdą jakieś zmiany w godzinach, to też o tym poinformujemy. Tak samo można spędzić czas z kotami, można przyjść, posiedzieć w kociarniach. Do tego również jak najbardziej zachęcamy, bo wiele z tych zwierzaków potrzebuje tego kontaktu z człowiekiem. My nie jesteśmy w stanie go zapewnić w takim zakresie, w jakim potrzebują.
6: A teraz zmieniamy perspektywę i zaglądamy do wydarzeń z kraju oraz ze świata.
4: Nie faworyzowana Aryna Sabalenka, ale Diana Schneider będzie przeciwniczką Maji Chwalińskiej w półfinale French Open.
9: Białorusinka, liderka rankingu tenisistek, nieoczekiwanie przegrała z Rosjanką w trzech setach.
4: Decydującą trzecią partię Schneider wygrała do zera.
9: Nasza Maja na konferencji po wygranym meczu z Rosjanką Anną Kalińską podkreślała, że w Paryżu liczy się dla niej tylko gra.
10: To też jest kwestia właśnie tych wyborów. To, że nie wchodzę na te media podczas tego turnieju, nic nie czytam tak naprawdę. Myślę, że to mi bardzo, bardzo pomaga, bo naprawdę chcę się skupić tylko na grze.
4: Żelisław Rzeżyński z Canal Plus Sport zauważył, że Maja Chwalińska wniosła do wielkiego tenisa ogromną różnorodność.
11: Coś, co wydawało się, że już w światowym tenisie na tym najwyższym poziomie miejsca mieć nie może, na pewno nie będzie przynosić dobrych wyników, a Maja konsekwentnie gra te swoje dropshoty, jest bardzo mądrą zawodniczką, wytrzymuje psychicznie to wszystko, z taką ogromną skromnością też udziela wszystkich wypowiedzi, to nie jest fałszywa skromność, tylko po prostu gdy przez lata rozmawiało się z ludźmi, którzy ją znają, oni mówili, że to jest taka skromna, otwarta, szczera dziewczyna i każdy, myślę, że nie ma w Polsce osoby, która nie trzymałaby by za nią kciuków i tak myślę, że do tego tytułu Królowej Paryża to są jeszcze dwa szczeble do pokonania, ale taką królową serc kibiców, nie tylko w Polsce, ale w ogóle kibiców tenisa, Maja Chwalińska już została.
9: Półfinał Maja Chwalińska, Diana Schneider jutro w Paryżu.
4: Dwa węzły autostrady A4, Opatkowice oraz Wielicka, a także Krajowa Siódemka w miejscowości Gaj, między Krakowem a Mogilanami.
9: To miejsca, gdzie właśnie zaczynają się protesty przeciwko wariantom budowy ekspresowej trasy S7.
4: To oznacza niemałe utrudnienia dla wybierających się na długi weekend do Zakopanego.
9: Przy węźle Opatkowice jest Paweł Konieczny.
4: Co te protesty oznaczają dla kierowców?
12: Czasowe wstrzymanie ruchu przez demonstrujących. Co kilka minut będą chwilowo blokować miejscowe przejścia dla pieszych, a to przy obecnie wzmożonym ruchu oznacza przedświąteczne korki. Protestujący domagają się konkretnych rozwiązań dotyczących budowy ekspresówki omijających Kraków.
13: My już nie chcemy słuchać obietnic, my chcemy widzieć efekt pracy i propozycje. Wpuszczenie ruchu w autostradę A4 jest po prostu dla mieszkańców Krakowa niedopuszczalne i tragiczne w skutkach.
12: Mówił mi Artur Markiewicz, jeden z inicjatorów protestu z węzła Opatkowice, Paweł Konieczny.
5: Maksymalnie 23 stopnie Celsjusza do końca dnia będą wskazywały termometry. Wieczorem oczywiście się trochę ochłodzi. Jak na razie nie grożą nam opady deszczu w Puławach i okolicach. Natomiast deszcz może pojawić się i zarówno jutro przed południem, jak i wczesnym popołudniem. Możliwe też będą większe przejaśnienia. Jutro maksymalna temperatura, jakiej należy spodziewać się w regionie, powinna wynieść 21 stopni Celsjusza. Jak będzie w kolejnych dniach, na przykład w Kazimierzu do o tym powiemy nieco później. Zostańcie z nami. No to dzień dobry, dobrzy ludzie. To już środa i właściwie koniec tygodnia. No weekend długi przed nami. Dzisiaj 3 czerwca, jutro Boże Ciało. My tymczasem spieszymy z życzeniami wszystkiego najlepszego tym, którzy mają rodziny. Pamiętamy też o życzeniach dla Kevinów i Leszków. Ci z kolei mają imieniny. I pozdrowienia przekazujemy dla tych, którzy mają rocznicę czy jubileusz. Z przyjemnością również ogłaszam, że właśnie otwieram program po godzinach, który będzie z wami do 22. A przed mikrofonem melduje się Łukasz Tymków.
14: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Dzisiaj to pewnie wielu z was towarzyszymy w drodze, na przykład na zakupy, bo przecież jutro zamknięte markety, więc trzeba zrobić zapasy na co najmniej tydzień, tylko po to, żeby w piątek znów wpaść do marketu. Pamiętajcie, że długi weekend to nie jest koniec świata, w wielu miejscach jednak będą zamknięte różne instytucje, na przykład urzędy. Więcej na ten temat będziemy jeszcze mówili dzisiaj w pogodzinach, tak żebyście byli bardzo dobrze poinformowani. No a za chwilę nie może być nic innego jak po prostu doskonała muzyka towarzysząca wam w drodze na długi weekend.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchaj.

0: Dzisiaj jest taki dzień, który ja chętnie celebruję, Łukasz Jakubczyk również, i namawiam was też do świętowania. To jest Światowy Dzień Roweru i to nie jakieś tam marketingowe święto albo coś dla żartu, bo to jest dzień ustanowiony przez ONZ w 2018 roku. Ciekawostką jest to, że do ustanowienia tego święta przyczynił się Polak, były kolarz polskiej kadry olimpijskiej, profesor socjologii Montgomery College, Leszek Jan Sibilski. Warto świętować Dzień Roweru, bo rower nie pyta, gdzie byłeś. Nie jest zazdrosny, nie ma cichych dni. Rower wiernie czeka, aż na niego wsiądziesz. Do tego wiatr, słońce, no i przede wszystkim dużo lepsze zwiedzanie świata niż samochodem, bo na rowerze masz kontakt z otoczeniem. Jest to też najbardziej ekologiczny środek transportu i najmniej energochłonny. Warto przypomnieć, że tylko na rowerze ile siły włożymy, tyle dostajemy. Zatem z okazji Dnia Roweru, żeby wam się łańcuch nie skończył.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Po 18 będzie jeszcze parę słów o tych, którzy urodzili się w tym dniu. Jeśli macie dzisiaj swoje urodziny, no to dowiecie się, w jakim towarzystwie się znajdujecie. Będzie też doskonała muzyka wprowadzająca was w długi weekend, a ten już, myślę, śmiało możemy zaczynać. Niedługo 18 i najnowsze wydanie naszych wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Po reklamie.
0: Właśnie mija 18. Zapraszam teraz na najnowsze wiadomości.
8: Maja Chwalińska dziś w dwóch setach pokonała rosyjską tenisistkę Annę Kalińską. Wielkie emocje panowały dziś w klubie BKT Advantage Bielsko-Biała, którego zawodniczką jest właśnie Chwalińska.
9: My jesteśmy wdzięczni Mai, naprawdę, bo to dzięki niej mamy takie emocje. To jest szok.
10: Maja bardzo ładnie grała i po prostu podobało mi się bardzo jej gra.
11: Ale wzruszyłaś się trochę po tej ostatniej piłce?
10: No, troszeczkę.
11: Wybraliście dla niej już czerwony dywan, żeby ją tu w klubie przywitać?
12: O, myślę, że czerwony dywan nie wystarczy, chyba będziemy musieli wnieść na rękach. Na pewno zorganizujemy imprezę powitalną, na pewno będzie wylewał się szampan i na pewno będzie to huczna impreza.
8: W Bielsku był Wojciech Marczyk, półfinał w Paryżu już jutro. Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał sekretarzowi obrony USA Pete'owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Minister obrony zaznaczył na platformie X, że zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje, przeciwnie, może być jeszcze większe. Kosiniak-Kamysz dodał, że bezpieczna Polska to silna armia, silne społeczeństwo, a także silne sojusze. Ich majątki sięgają dziesiątek milionów złotych, do tego meble, auta i obrazy warte kilkaset tysięcy złotych i zasiadają w Sejmie, pobierając pensje poselskie. Ponownie zaglądamy z Kacprem Wróblewskim i Michałem Radkowskim do oświadczeń majątkowych posłów.
13: Witamy. Liderem jest, jak rok wcześniej, poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki. Potężne oszczędności 950 tysięcy złotych, 800 tysięcy dolarów i 320 tysięcy euro. Niezależny poseł Marek Jakubiak ma 6 luksusowych zegarków. W sumie są warte 140 tysięcy złotych. Najdroższy, uwaga, 35 tysięcy złotych. No i do tego jeszcze 4 obrazy warte 200 tysięcy złotych.
14: Jednym z najbogatszych posłów w Sejmie jest też poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Dofhan. O jego wielkim majątku może świadczyć m.in. 9 luksusowych zegarków o łącznej wartości niemal 500 000 złotych. Polityk ma też kilka samochodów, w tym 2 Porsche, sportowe i rodzinne, ale też rower o wartości 30 tysięcy złotych. Poseł Robert Kropiwnicki, także z Koalicji Obywatelskiej, śrubuje swój rekord w liczbie posiadanych mieszkań. Od ubiegłego roku ma ich już 13. Z kolei poseł PiSu Andrzej Gut-Mostowy, oprócz zebranych 7 000 000 złotych, ma także nieruchomości warte w sumie 70 milionów złotych.
0: Zdecydowanie więcej pogodnego nieba będziemy mogli zaobserwować jutro. No niestety w nocy bardzo możliwe, że zacznie się mocniej chmurzyć. Doświadczymy też tego, że może jeszcze popadać, zwłaszcza w okolicach 7-8 rano, zarówno w Puławach, jak i w Kazimierzu Dolnym. Nad ranem jednak całkiem sympatyczna temperatura, bo minimalnie 13 stopni Celsjusza w regionie będą wskazywały termometry. Jutro na termometrach maksymalnie od 20 do 24 stopni Celsjusza. No to po raz pierwszy będę witał tych, którzy włączyli nas niedawno i po raz kolejny tych, którzy słuchają nas nieco dłużej. Mamy środę, 3 czerwca i dzisiaj też są święta, takie jak Dzień Dobrej Oceny, Światowy Dzień Roweru, Dzień Savoir Vivre. Zatem skoro taki dzień, no to ja uprzejmie informuję, że serdecznie zapraszam szanownych słuchaczy, szanowne słuchaczki, aby zaszczycili nas swoją uwagą podczas trwającego właśnie programu Po Godzinach. Za co z góry dziękuję wam, Łukasz Tymków.
1: Radio Impuls.

0: Tak sobie dla was tu przeglądam teraz źródła historyczne i natrafiłem na fakt związany ze średniowiecznymi krucjatami. Jak się okazuje, 3 czerwca w 1218 roku, czyli XIII wiek, we Francji niejaki Amalryk z Montfort zdobył po oblężeniu miasto Marmadę. No i to była tak zwana krucjata przeciwko Katarom. Obecnie mówi się, że typowa krucjata przeciwko Katarowi leczona trwa 7 dni, a nie leczona tydzień. Niestety wyjątkiem jest Sienny. Jego posiadaczy mocno pozdrawiamy. I z tymi pozdrowieniami już za chwilę fajna piosenka. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przenieś się do świata rycerzy i dworskich tradycji. Już w niedzielę 7 czerwca w parku przy zamku odbędzie się niezwykłe wydarzenie z okazji 500-lecia Zamku w Janowcu. Rycerskie wychowanie to żywa lekcja historii pełna emocji i niezapomnianych wrażeń. Widowiskowe walki na miecze, pokazy artylerii, koncert muzyki dawnej, tańce dworskie, teatr ognia, warsztaty dawnych rzemiosł i wiele innych atrakcji dla całej rodziny. Czeka cię wyjątkowa podróż w czasie. Wstęp wolny.
4: Jedziemy?
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
8: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Składam życzenia urodzonym w tym dniu, czyli 3 czerwca. Pora, żebyście poznali towarzystwo, jakie przyszło na świat w tym dniu. To aktorka, tancerka i agentka wywiadu francuskiego Josephine Baker. O niej słychać m.in. w piosence Paris Paris Malcolma McLarena. To też aktor Wiesław Michnikowski, świetny m.in. w roli jej ekscelencji w Seksmisji. To też Suzy Quatro, którą często słyszycie na naszej antenie. To też Billy Powell z zespołu Lynyrd Skynyrd. No i też była pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska. W tym dniu urodził się też jeden z najlepszych kolarzy w historii polskiego sportu, Joachim Halupczok. Jeden z naszych najlepszych piłkarzy, czyli Łukasz Piszczek. W tym dniu w 1892 roku urodził się też Leo Gerstenzang, który wynalazł patyczek higieniczny. A i dzięki temu facetowi można było potem czyścić głowicę magnetofonu, żeby zagrać takie fajne hity jak ten, który za chwilę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
9: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: jeszcze krótko taki mały rozkład jazdy wam tutaj zaprezentuję. Chodzi o to, że dzisiaj po 21 będziecie dobrze poinformowani, jeśli chodzi o ważne sprawy dziejące się w naszym regionie, bo dziś, jak w każdą środę, usłyszycie magazyn naszych reporterów i dziennikarzy. Natomiast my pochylimy się też nad tak zwanym savoir vivre, czyli dobrym wychowaniem. To już na pewno po 19. Zostańcie z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverfest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz

0: tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Po reklamie.
2: Mija 19, czas na najnowsze wiadomości.
3: W Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu będzie leczona 24-letnia Klaudia.
4: W stolicy Dolnego Śląska wylądował dziś samolot, który przywiózł z Chin ciężko chorą kobietę.
3: Klaudia jest w śpiączce farmakologicznej po operacji potworniaka jajnika. Po zabiegu przeprowadzonym przez chińskich lekarzy pojawiły się poważne powikłania.
4: Z mamą Klaudii, panią Joanną, rozmawiała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
5: Kamień z serca, że córka jest już na miejscu?
6: Tak, jak najbardziej, bo komunikacja w Chinach jest bardzo ciężka. W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. To jest trudny moment, bo widzieć swoje dziecko w takim stanie, kiedy dwa tygodnie, czy tam w tym momencie już dwa miesiące prawie wcześniej widziało się ją uśmiechniętą, jest to strasznie trudne, ale to, że ona jest tutaj, to daje już taką nadzieję. To, że lekarze są jedni z najlepszych, to, że ja mogę do nich mówić w ludzkim, polskim języku i oni do mnie mówią w tym samym języku. I to, że ja mogę przy niej być.
4: Ponieważ komercyjne ubezpieczenie nie pokryło wysokich kosztów terapii i transportu, w akcję ratunkową zaangażował się polski rząd.
3: Środki zebrane przez bliskich w zbiórce publicznej zostaną przeznaczone na kosztowną rehabilitację w kraju.
4: Jutro około 17 Maja Chwalińska zagra w półfinale French Open z Rosjanką Dianą Schneider.
3: Na konferencji Chwalińskiej po wygranym meczu z inną Rosjanką Anną Kalińską był nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
4: A co nasza wschodząca gwiazda mówiła o jutrzejszym pojedynku?
7: Już wiadomo, jaka będzie prawdopodobnie taktyka gry Maji Chwalińskiej w czasie jutrzejszego półfinałowego pojedynku z Rosjanką. Zasugerowała to na konferencji prasowej w kompleksie kortów imienia Rolanda Garrosa sama zawodniczka z Bielska-Białej. Po prostu staram się często zmieniać rytm gry. Sądzę, że ciężko jest przeciwniczkom stawić czoła grze bez regularnego rytmu, bo każde zagranie może być zupełnie inne. Muszą być bardzo skupione. Jestem świadoma, że może to być dla nich bardzo problematyczne. Dlatego też staram się to robić jak najczęściej, wyjaśniła Maja Chwalińska. Miejmy nadzieję, że ta wypróbowana już w Paryżu taktyka otworzy jej drogę do finału French Open. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
2: Wieczorem jeszcze w miarę pogodne niebo, w nocy jednak zacznie się chmurzyć i to, co teraz szaleje na południu naszego kraju, przybędzie właśnie między innymi nad Puławy. Zrobi się dosyć ciemne niebo, no i możliwe będą przelotne opady deszczu. Nie wyklucza się również pojawiania burz. Tak powinno być do mniej więcej godziny 15. Potem zacznie coraz bardziej dominować słońce i błękit i tak też zakończy się dzień już raczej bez opadów. Jutro na termometrach w naszym regionie od 20 do nawet 24 stopni Celsjusza. To czwartek, 3 czerwca. Na dobre wkraczamy w długi weekend, tak zwaną czerwcówkę. My tu ciągle staramy się wam uminać ten czas, między innymi podróży na wypoczynek w ramach programu Po Godzinach. Tak w ogóle to ten tydzień trochę lżejszy, bo w wielu przypadkach kończymy go dzisiaj. Ja nie się człowiek obejrzał, a to już wolne. Pamiętamy o tych, którzy jednak na posterunku i łączymy się z wami nie tylko myślami, ale i fajną muzyką. Łukasz Tymków, trzymam za was kciuki.

0: Teraz będzie o savoir vivre, trudne określenie, czyli dobre wychowanie, innymi słowy. Szkoda, że mam wrażenie coraz mniej stosowane. Dzisiaj jest jego święto, tego savoir vivre. Po raz pierwszy było obchodzone w 2016 roku i miało na celu propagować grzeczność obyczajową jako element kultury społecznej. Dzień savoir vivre ustanowiony został z inicjatywy Akademii Monte Marco na dzień przed rocznicą wolnych wyborów w 1989 roku. Data 3 czerwca jest również nieprzypadkowa z dwóch innych powodów. Pierwszy jest taki, że dzisiaj obchodzone jest też święto dobrej oceny, a drugi taki, że cyfra 3 podobno jest wyjątkowa i magiczna. No to może weźcie pod uwagę, że warto parę magicznych zaklęć ze sztuki dobrego wychowania wprowadzić na co dzień i stosować. I wtedy będziemy dużo lepiej oceniani. Proszę i dziękuję uprzejmie.
1: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ludzie często narzekają, że mamy ciężkie czasy. No ja nie do końca się z tym zgadzam, a na poparcie swojego twierdzenia mam dowody, chociażby takie jak fakty z historii. Jeden z nich jest taki, że dzisiaj mija właśnie 141 lat od dnia, w którym Bell przeprowadził przy użyciu swojego fototelefonu pierwszą w świecie bezprzewodową transmisję telefoniczną, a drugi jest taki, no że niestety musiał minąć wiek, zanim powszechnym stało się rozmawianie na żywo z kamerką, czy wysyłanie zdjęć, a telefonem dzisiaj można nawet ściszyć telewizor, włączyć klimę, a nawet uruchomić auto. O zapłacie rachunków już nie wspomnę. I to wszystko bez kabelka. Do tego dzisiaj w telefonie jest i telewizja, i radio, i właśnie w ten sposób, czyli przy pomocy słuchania na telefonie. Możecie zabrać nas w każdy zakątek świata na ten długi weekend.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
6: Słuchasz.

0: Przed nami kolejna godzina po godzinach. Dzisiaj odprowadzamy was na długi weekend, nie inaczej będzie po 20. Dużo dobrej muzyki, będą też ciekawe informacje. A już niedługo te z kraju i ze świata.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Po reklamie.
0: To już 20. przed nami najnowsze wiadomości, a w nich o Nigeryjczykach, czyli naszych przeciwnikach w dzisiejszym meczu biało-czerwonych na Narodowym.
5: Zarzut nieumyślnego wywołania pożaru w hali usługowo-magazynowej w Płocku prokuratura przedstawiła 66-letniemu mężczyźnie. Podczas przesłuchania przyznał się do winy. Pożar hali przy ulicy Rębilińskiego wybuchł w poniedziałek wieczorem. Po przesłuchaniu 66-latek został zwolniony. Zastosowano wobec niego dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Premier Donald Tusk miesięcznie dostaje 67,5 tysiąca złotych brutto. Jarosław Kaczyński 2,5 razy mniej. Tak wynika z oświadczeń majątkowych posłów, które dziś opublikowano na stronie Sejmu. Kacper Wróblewski i Michał Radkowski.
6: Królem tego zestawienia jest Sławomir Mentzen. Jeden z liderów Konfederacji w ciągu ostatniego roku zwiększył oszczędności, ale znacznie zmalały jego zasoby bitcoinowe. Ma też dom warty niecałe 4 miliony złotych, plus zabudowa kuchenna 120 tysięcy złotych, regał za 17 tysięcy, stół za 12 i 3 torebki warte łącznie ponad 40 tysięcy złotych. Dużo mniej ma Paulina Henik-Kloska, szefująca klubowi Centrum. Ma ponad 730 tysięcy złotych oszczędności, do tego dom, mieszkanie i działkę w sumie warte niecały milion.
7: Marszałek Sejmu i lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty oprócz oszczędności domu i mieszkania posiada jacht o wartości 20 tysięcy złotych, obrazy warte 80 tysięcy i liczącą 15 tysięcy książek bibliotekę, której wartość wycenia także na 80 tysięcy złotych. Spośród liderów najskromniejszy wydaje się być majątek lidera ludowców. Władysław Kosiniak-Kamysz zaoszczędził nieco ponad 120 tysięcy złotych, posiada jedno mieszkanie i kilka działek, których łączna wartość nie przekracza miliona złotych.
5: Polska-Nigeria, towarzyski mecz na PGE Narodowym w Warszawie. Nigeryjczycy to wielcy przegrani afrykańskich eliminacji o mundial. Patryk Serwański z redakcji sportowej. Teraz na udziale w Mistrzostwach Świata w Ameryce Nigeryjczykom szczególnie zależało.
8: Tak, no bo to właśnie na mundialu w 1994 roku zagrali po raz pierwszy w historii i to były mistrzostwa rozgrywane w całości w USA. To był też złoty czas nigeryjskiej piłki. Dwa lata później w Atlancie Nigeryjczycy zostali mistrzami olimpijskimi, no a na świecie zapanowała moda na nigeryjskich piłkarzy, które dotarła także do Polski. Najlepszy przykład to oczywiście Emmanuel Olisadebe, który został gwiazdą naszej reprezentacji. Dziś z Nigerią zagramy po raz drugi w historii. To będzie też nasz 24. mecz przeciwko rywalowi z Afryki.
0: Zdecydowanie więcej pogodnego nieba będziemy mogli zaobserwować jutro. No niestety w nocy bardzo możliwe, że zacznie się mocniej chmurzyć. Doświadczymy też tego, że może jeszcze popadać, zwłaszcza w okolicach 7-8 rano, zarówno w Puławach, jak i w Kazimierzu Dolnym. Nad ranem jednak całkiem sympatyczna temperatura, bo minimalnie 13 stopni Celsjusza w regionie będą wskazywały termometry. Jutro na termometrach maksymalnie od 20 do 24 stopni Celsjusza. Kevin i Leszek to dzisiejsi solenizanci, oczywiście wszyscy urodzeni 3 czerwca, bo ten mamy w kalendarzu, no a w sercach mamy lekkie kołatanie. Jak pójdzie biało-czerwone w konfrontacji z Nigerią? Ja na pewno trzymam kciuki i proszę was o to samo. A mecz biało-czerwonych na Stadionie Narodowym rozpocznie się o 20.45. Ja nazywam się Łukasz Tymków i jestem z wami do 22.00.

0: Podobno niektórzy z was jeszcze nie wiedzą, co was może czekać w długi weekend. Chwilę temu dostałem takie zapytanie. Jestem nowym słuchaczem, coś ciekawego w radiu na weekend, redaktorze? Pod pytaniem podpisał się Arek. No to teraz odpowiedź redaktora. Drogi Arku, ależ owszem, od jutra muzyka wybrana na weekend i spora dawka pozytywnej energii. Będzie też sporo muzycznych tematów w klimacie tanecznym. Dobry nastrój jest gwarantowany, tak samo jak nasza gwarancja, że nic, co ważne, wam nie umknie, pod warunkiem, że posłuchacie naszych wiadomości. Te będą punktualnie o 21, a po 21 magazyn naszych dziennikarzy i reporterów, czyli nic wam nie ucieknie. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Podobno najbardziej zapamiętujemy coś, co wydarzyło się pierwszy raz, a zatem teraz lista tego, co 3 czerwca miało miejsce właśnie pierwszy raz. W 1925 roku po raz pierwszy do niepodległej Polski przyjechała Maryja Curie-Skłodowska. Podobno była uradowana. W 1939 otwarto tor wyścigów konnych służebiec w Warszawie i po raz pierwszy można było obstawiać gonitwy na nowym torze. A w 1994 roku XX wieku Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek teleturnieju 1 z 10. No i wtedy po raz pierwszy poszedł słynny sygnał przy złej odpowiedzi. Bu. I to podobne jest nagrane w Puszczy Białowieskiej odgłos żubra. W Puszczy Białowieskiej. Niech wam weekend za mocno jeszcze nie wchodzi.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet-

0: Już niedługo wystartuje najlepsza godzina w ciągu dnia, bo będzie to zbiór wszystkich najważniejszych informacji dotyczących naszego regionu. Zanim to jednak nastąpi, mamy dla Was porcję najświeższych informacji zarówno z kraju, jak i ze świata. Posłuchajcie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
0: To już 21. Przed nami najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, a potem magazyn naszych reporterów i dziennikarzy.
5: W niedzielę biało-czerwoni przegrali we Wrocławiu z Ukraińcami 0-2. A jak będzie dzisiaj?
6: Myślę, że wygramy, myślę, że przepchamy ten mecz, myślę, że będzie to się bardzo słabo oglądało, no bo wątpię, żeby w parę dni się taki styl zmienił.
7: Mi się wydaje, że będzie taki remis, że jednak nas wybiegają i trochę wybronią, trochę postrzelają, a my być może mentalnie nie damy rady.
8: Ty jak sądzisz, jaki będzie wynik tego meczu?
6: 2-0 wygramy. Myślę, że tam nie ma kto strzelać bramek.
9: Typuję wynik jednobramkowy dla polskiej reprezentacji, naszej cudownej, kochanej.
8: Czyli 1-0 dla nas będzie.
9: Tak.
8: Z trudami czy bez trudu sobie poradzi?
9: Z wielkimi trudami.
5: Usłyszała w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greiner. Donald Trump oświadczył, że Iran zgodził się nie posiadać broni atomowej. Według niego najwyższy irański przywódca Ajatollah Murtaba Khamenei jest zaangażowany w negocjacje z USA. Z nieoficjalnych doniesień wynika jednak, że do porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem wciąż daleko. Korespondent USA Paweł Żuchowski. Pawle, od kilku dni widzimy sprzeczne komunikaty.
10: Dzień dobry, tak. Co innego mówi Waszyngton, co innego Teheran. Doniesienia mediów rozpowszechniających fake newsy o tym, że rzekomo Islamska Republika Iranu i Stany Zjednoczone Ameryki przestały ze sobą rozmawiać kilka dni temu, są nieprawdziwe i błędne. Nasze rozmowy trwają nieprzerwanie. Odbywały się 4 dni temu, 3 dni temu, 2 dni temu, wczoraj i dziś. Tak napisał Donald Trump w swoim serwisie społecznościowym, ale wiadomo, że Iran postawił warunki, których Trump nie chce zaakceptować, bo mogłoby się okazać, że nie osiągnie niczego więcej niż to, co przed laty wynegocjował w porozumieniu z nienawidzony przez Trumpa Barack Obama. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
5: W ten weekend w Bieszczadach można zobaczyć na własne oczy tradycyjny wypał węgla drzewnego. W punkcie wypału przy drodze do cerkwi w Łopience dziś rano załadowano do retorty sporą ilość drewna.
11: Ta metalowa jakby beczka.
12: To jest zwana retorta.
11: Do tej retorty
12: wkłada się drewno liściaste.
11: I podpala.
12: Teraz trzeba zamknąć, odkleić drzwi szczelnie. To się ma w środku, proszę pana, żarzyć. I cały cykl wypalania trwa od 24 nawet do 72 godzin.
11: Czyli pan teraz 24 godziny będzie przy tym siedział?
12: 24 godziny trzeba pilnować. A później tak 72 godziny stygnie jeszcze, nie?
11: Czyli to, co teraz pan zamknął, będzie węglem za 3 dni.
12: Będzie węglem dokładnie w poniedziałek.
5: Więc do poniedziałku na pewno zobaczycie, jak powstaje węgiel drzewny. A obok retort przy trasie do cerkwi w Łopience był reporter Dominik Smaga.
0: Wieczorem jeszcze w miarę pogodne niebo, w nocy jednak zacznie się chmurzyć i to, co teraz szaleje na południu naszego kraju, przybędzie właśnie między innymi nad Puławy. Zrobi się dosyć ciemne niebo, no i możliwe będą przelotne opady deszczu. Nie wyklucza się również pojawiania burz. Tak powinno być do mniej więcej godziny 15, potem zacznie coraz bardziej dominować słońce i błękit i tak też zakończy się dzień już raczej bez opadów. Jutro na termometrach w naszym regionie od 20 do nawet 24 stopni Celsjusza. W imieniu naszego newsroomu, czyli zespołu dziennikarzy i reporterów, ja, czyli Łukasz Tymków, zapraszam Was teraz w Radiu Impuls na najważniejsze informacje z całego dnia.
1: Radio Impuls.

0: dwóch czternastolatków trafiło do szpitala po wypadku na hulajnodze elektrycznej. Do zdarzenia doszło wczoraj w miejscowości Rudy w gminie Końskowola. Jak ustalili policjanci, nastolatkowie jechali razem na jednej hulajnodze z Puław w kierunku Rud. W pewnym momencie jadąc z dużą prędkością stracili panowanie nad pojazdem i przewrócili się na jezdnię. Pierwszej pomocy udzielił im pracownik puławskiej komendy policji, który wezwał także pogotowie. Obaj chłopcy z obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala w Lublinie. Policja podkreśla, że żaden z nastolatków nie miał założonego kasku i przypomina, że właśnie dziś weszła w życie nowelizacja przepisów w tej sprawie. Według niej każdy młody człowiek do 16 roku życia, który jedzie hulajnogą albo rowerem, obowiązkowo musi mieć na głowie kask. W przeciwnym razie rodzic albo opiekun zapłaci mandat w wysokości 100 zł. Funkcjonariusze przypominają też, że hulajnoga elektryczna jest przeznaczona do przewozu tylko jednej osoby.
1: Radio Impuls.

0: Mieszkańcy Puław mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu modernizacji traktu pieszo-rowerowego między Szkołą Podstawową nr 11 a osiedlem Atrium. Konsultacje prowadzi Zarząd Dróg Miejskich, który otrzymał już zaktualizowaną dokumentację inwestycji. Projekt zakłada przebudowę istniejącego ciągu pieszego łączącego ulicę Sadową i Spacerową. Powstać ma także około 360-metrowa ścieżka rowerowa z nowym oświetleniem LED, odwodnieniem oraz dodatkowymi miejscami postojowymi przy ulicy Sadowej. Inwestycja obejmie również nasadzenia zieleni. Planowane jest posadzenie 26 drzew i blisko 500 krzewów. Opinie dotyczące projektu można przesyłać mailowo lub listownie do Zarządu Dróg Miejskich w Puławach. Termin zgłaszania uwag upływa w najbliższy poniedziałek.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Dodatkowe środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pomogą wyremontować kolejne drogi na Lubelszczyźnie. Wojewoda lubelski podpisał 6 nowych umów, a wśród beneficjentów są samorządy z naszego regionu, powiat puławski i gmina Końskowola. Powiat otrzyma ponad 2 300 000 zł na przebudowę ponad kilometrowego odcinka drogi powiatowej, która łączy Kurów i Markuszów przez Kaleń. Z kolei do gminy Końskowola trafi przeszło 3,5 miliona złotych na budowę ulicy Kwiatowej w Starej Wsi. Łącznie do 6 samorządów w województwie trafi ponad 10 milionów złotych, które udało się wygospodarować dzięki oszczędnościom przy realizacji wcześniejszych inwestycji.

0: Więcej patroli, wzmożone kontrole i większy ruch na drogach. Policja przygotowuje się do długiego weekendu związanego z Bożym Ciałem. Funkcjonariusze apelują do kierowców o rozwagę, bo w najbliższych dniach na trasach pojawi się znacznie więcej samochodów, motocyklistów, rowerzystów i pieszych. Policjanci będą zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie limitów prędkości, stan trzeźwości kierowców oraz sposób przewożenia pasażerów. Do kontroli wykorzystywane będą m.in. laserowe mierniki prędkości i radiowozy wyposażone w wideorejestratory. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, odpowiednio zabezpieczyć bagaż i zaplanować trasę. Policja przypomina także o obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa i fotelików dziecięcych. Dodatkowo od dziś jeszcze do 22:00 oraz jutro między 8:00 a 22:00 będzie obowiązywać zakaz ruchu ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Ograniczenie nie dotyczy autobusów i wybranych pojazdów wykonujących specjalistyczne przewozy.
1: Radio Impuls.

0: Teraz propozycja dla rowerzystów, którzy chcą połączyć rekreację ze zwiedzaniem naszego regionu. Lokalna grupa działania Zielony Pierścień szykuje rajd rowerowy ze startem i metą przy dworku Kossaków w Kośminie. 21 czerwca uczestnicy przejadą około 50 km, mijając m.in. Cezaryn, Parafiankę, Sarny, Zalesie, Niwę Babicką i Ryki. Po drodze zaplanowano postoje i krótkie zwiedzanie wybranych miejsc, w tym Muzeum Ceglarstwa, zabytków oraz miejsc pamięci. Trasa poprowadzi drogami asfaltowymi, ale też gruntowymi, dlatego warto zabrać rowery trekkingowe albo górskie. Zapisy potrwają do 18 czerwca.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz.

W Radiu Impuls czas na podsumowanie dnia. Sprawdzamy najważniejsze wydarzenia z Puław i regionu. Na początku czerwca zmieniły się przepisy dotyczące bezpieczeństwa na drogach. Nowe regulacje przewidują surowsze konsekwencje dla kierowców dopuszczających się szczególnie niebezpiecznych wykroczeń, a także nowe obowiązki dla najmłodszych uczestników ruchu. Najważniejsze zmiany dotyczą m.in. systemu punktów karnych oraz kar za brawurową jazdę. Za najpoważniejsze wykroczenia kierowcy nie będą już mogli zmniejszać liczby punktów poprzez udział w kursach reedukacyjnych. Wyższe sankcje przewidziano również za driftowanie i inne niebezpieczne zachowania na drodze. Nowe przepisy wprowadzają także obowiązek używania kasków ochronnych przez osoby do 16 roku życia poruszające się rowerami i hulajnogami elektrycznymi. Za jazdę bez kasku przewidziano mandat w wysokości 100 zł, jak podkreślają autorzy zmian. Celem nowych regulacji jest poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie liczby poważnych wypadków. Z dróg przenosimy się teraz do spraw finansowych, które zainteresują przyszłych emerytów.

0: cieszy, że rosną także wartości przyszłych emerytur osób ubezpieczonych, bo od tych środków, które są zapisane na kontach w ZUS, zależą wartości przyszłych emerytur osób, które teraz na nie składają.
1: A już niedługo każdy przekona się, co konkretnie zmieniła nowa waloryzacja na jego stanie konta.
0: Informacja o tym, jak to wpłynęło na stan kont naszych klientów, będzie można już w czerwcu zobaczyć w portalu e-ZUS na ich kontach. Natomiast do końca wakacji przekażemy także ubezpieczonym szczegółowe informacje o tym, jak te składki rozkładały się w ubiegłym roku, jaka jest wysokość przyszłej prognozowanej emerytury. Taką informację o stanie konta przekażemy najpóźniej do końca sierpnia i będzie ona znajdowała się również w portalu e-ZUS.
1: Dodajmy, że już od kilku lat waloryzacja składek utrzymuje się na wysokim poziomie. A teraz zaglądamy do Puławskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Nasza reporterka Julia Zagrajuk odwiedziła placówkę, by dowiedzieć się, jak radzą sobie jej podopieczni i czego najbardziej dziś potrzebują, mówi Edyta Sobala.
2: W tej chwili pod opieką mamy prawie 50 psów. W schronisku mamy 9 kotów, mamy też kilka kociaków w domach tymczasowych, więc szukamy dla tych naszych podopiecznych nowych domów.
3: Jakie to zwierzaczki? W jakim wieku? Wiadomo, że przeróżne.
2: Rzeczywiście. Różnym. Jeśli chodzi o psy, to zdecydowana większość naszych psiaków to są seniorzy, chociaż znajduje się też kilka młodych psiaków, więc jeśli ktoś takiego psa akurat poszukuje, to również go u nas znajdzie, natomiast zdecydowana większość psów to są staruszki. Jeśli chodzi o koty, w tej chwili u nas do adopcji są koty dorosłe, ale zakres wiekowy jest od roku do tak naprawdę 15 lat, więc tutaj też jest różnie.
3: Jak wygląda sytuacja z roku na rok? Czy staje się zwierzaków więcej, czy może mniej?
2: No, nasza sytuacja jest dosyć specyficzna ze względu na to, że my zmniejszyliśmy ilość zwierzaków, które możemy przyjąć, ze względu na to, że zwiększyliśmy powierzchnię boksów, czym zmniejszyliśmy ilość tych boksów i zmniejszyliśmy zakres przyjmowania zwierząt. W tej chwili do naszego schroniska trafiają zwierzęta z terenu miasta Puławy i z terenu gminy Puławy, więc trafia ich zdecydowanie mniej niż w poprzednich latach, natomiast nadal te zwierzaki do nas trafiają. Często to są zwierzęta starsze, zwierzęta chore, najczęściej nie znamy ich przeszłości, ale też w ostatnim czasie często trafiają się zwierzaki, które miały właścicieli, ale ci właściciele nie chcą się nimi dalej zajmować.
1: Czy można zauważyć sezonowość w adopcjach zwierząt?
2: Mamy te sezony, kiedy jest taki boom na kocięta, kiedy tych kociąt pojawia się coraz więcej i rzeczywiście jest wtedy więcej osób zainteresowanych adopcją, bo jednak te małe kociaki cieszą się dużo większym zainteresowaniem adopcyjnym niż koty dorosłe, więc jeśli chodzi o adopcję kotów, to rzeczywiście zazwyczaj, tak powiedzmy w okolicy czerwca, pojawia się ten pierwszy boom na małe kocięta i wtedy też tych adopcji jest więcej. Później to zwykle jest październik, listopad i to jest taka kolejna fala, gdzie przyjmujemy więcej kociąt, też wydajemy ich więcej do adopcji. Natomiast u psów jest to bardzo różnie. Tutaj nie wskazujemy jakichś konkretnych sezonów na zwiększoną ilość adopcji.
1: Kto może zostać domem tymczasowym?
2: Domem tymczasowym może zostać pełnoletnia osoba, oczywiście za zgodą wszystkich domowników. Jeśli chodzi o jakieś zobowiązania, my domom tymczasowym zapewniamy opiekę weterynaryjną, karmę, jakieś klatki kennelowe, żwirek, kuwety, wszystko, co jest potrzebne do opieki nad zwierzęciem. No, dom tymczasowy ze swojej strony zapewnia zwierzęciu odpowiednią opiekę, no i po prostu bezpieczne miejsce, tak żeby to zwierzę bezpiecznie mogło poczekać do czasu znalezienia domu stałego.
1: Pracownicy schroniska podkreślają, że zwierzęta najbardziej potrzebują nowych, kochających domów. Pomagać można jednak na wiele różnych sposobów.
2: Tak naprawdę, jeżeli ktoś chce pomóc, to na pewno znajdzie sposób dla siebie, żeby to zrobić. Na pewno przyda nam się pomoc rzeczowa, czyli dobrej jakości karma, najczęściej mokra dla kotów, dla psów. Bardzo dużo ze względu na to, że mamy dużo psich seniorów, zużywamy suplementów na stawy, jakichś ogólnych witamin na poprawę kondycji zwierząt. Oleju z łososia, jeśli chodzi o inną formę pomocy, jeśli ktoś chciałby się zaangażować fizycznie, to też jak najbardziej jest taka opcja. Można do nas przychodzić na spacery ze zwierzakami, można spędzać czas w kociarni. W tej chwili spacery odbywają się w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 12 do 15.30 i w sobotę od 11 do 15.30. Te godziny mogą ulec zmianie w momencie, kiedy zaczną się upały. Zazwyczaj wtedy jednak przeprowadzamy te

0: Spacery w godzinach porannych, bo w upały psiaki nie mają siły spacerować, nie jest to też dla nich bezpieczne, więc tutaj trzeba by było po prostu śledzić naszą stronę. Jeżeli zajdą jakieś zmiany w godzinach, to też o tym poinformujemy. Tak samo można spędzić czas z kotami, można przyjść, posiedzieć w kociarniach. Do tego również jak najbardziej zachęcamy, bo wiele z tych zwierzaków potrzebuje tego kontaktu z człowiekiem. My nie jesteśmy w stanie go zapewnić w takim zakresie, w jakim potrzebują.
1: Pani Edyta Sobala podkreśla, że koty odwiedzane są znacznie rzadziej niż psy, choć również bardzo potrzebują kontaktu z ludźmi. Pozostajemy w regionie, ale teraz przenosimy się do miejsca, gdzie historia spotyka się z teraźniejszością. 500-lecie zamku w Janowcu będzie świętowane przez cały rok, a pierwsze wydarzenie inaugurujące jubileusz odbędzie się w najbliższą niedzielę. O wydarzeniu opowiada dyrektor Muzeum Zamek w Janowcu pani Marzena Brzezicka.
2: Już w najbliższą niedzielę odwiedzający Muzeum Zamek w Janowcu będą mogli przenieść się do świata rycerzy i dworskich tradycji. Wszystko to za sprawą wydarzenia 500 lat zamku w Janowcu, rycerskie wychowanie, które rozpoczyna obchody naszego jubileuszu 500-lecia Janowieckiego Zamku. Zapraszamy mieszkańców regionu, turystów, rodziny z dziećmi oraz miłośników historii na całodniowy historyczny piknik pełen atrakcji inspirowanych epoką renesansu. Uroczyste otwarcie roku jubileuszowego rozpocznie się o godzinie 11:00 symbolicznym wejściem na zamek orszaku wojewody ruskiego Piotra Firleja wraz z dworem. W ciągu dnia uczestnicy będą mogli zobaczyć m.in. pokazy walk rycerskich, musztrę renesansowej piechoty, prezentację dawnej artylerii, pokaz tańców dworskich oraz widowiskowy teatr ognia, który kończy wydarzenie. Nie zabraknie również koncertu muzyki dawnej, który pozwoli jeszcze pełniej poczuć atmosferę renesansowego dworu. W programie znalazły się również liczne warsztaty i atrakcje edukacyjne. Na gości będą czekać m.in. obozowisko rekonstruktorów, zbrojownia i mennica, a także warsztaty wielu dawnych rzemiosł. Dla najmłodszych przygotowano turniej gier plebejskich, musztrę dla dzieci oraz wiele innych atrakcji. Jednym z punktów programu będzie wernisaż wystawy Rycerskie Wychowanie, przybliżającej kulturę, zwyczaje i edukację młodych adeptów rycerskiego stanu. Jubileuszowe obchody to nie tylko okazja do poznania historii zamku w Janowcu i epoki renesansu, ale także możliwość wspólnego spędzania czasu w wyjątkowej atmosferze dawnych wieków. Do zobaczenia w niedzielę.
1: A teraz coś dla tych, którzy doceniają uroki naszego regionu. Ruszył czerwcowy etap konkursu Pocztówka z Krainy Lesowych Wąwozów. Zasady są proste. Trzeba odwiedzić jedno z miejsc biorących udział w akcji, zrobić zdjęcie w specjalnej ramce dostępnej na miejscu, a następnie opublikować fotografię w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku wraz z krótkim opisem wizyty. Na uczestników czekają nagrody ufundowane przez lokalnych partnerów. To m.in. noclegi w obiektach turystycznych, vouchery do parków rozrywki czy regionalne upominki. Akcja potrwa do 30 czerwca, a wyniki zostaną ogłoszone na początku lipca na profilu Krainy Lesowych Wąwozów.
3: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
6: Jest już 22, czas na najnowsze doniesienia z kraju ze świata.
7: Niemcy, Francja i Wielka Brytania pracują wraz z Ukrainą nad planami zaangażowania w Rosji w negocjacje mające na celu zakończenie wojny, poinformował Bloomberg News, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą. Wcześniej agencja DPA podała, że rząd w Berlinie zakłada, że mimo nasilających się walk w ciągu najbliższych miesięcy może dojść do rozmów strony europejskiej z Rosją. Niemieckie media informowały też, że były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, utrzymujący od lat bliskie relacje z Rosją i z jej przywódcą Władimirem Putinem, przebywa z wizytą w Moskwie. Z kolei politycy prawicowej AfD rozmawiali w Petersburgu o ponownym uruchomieniu gazociągów Nord Stream. Węgry tymczasem osiągnęły porozumienie z Ukrainą dotyczące praw węgierskiej mniejszości. Premier Peter Modzior ogłosił, że może to otworzyć drogę do zgody Budapesztu na otwarcie pierwszego z tak zwanych klastrów negocjacyjnych w rozmowach Kijowa z Unią Europejską. Modzior zaznaczył jednocześnie, że jego rząd nie popiera przyspieszenia rokowań o wejściu Ukrainy do Unii. 10 krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, chce zablokowania wiz Schengen dla Rosjan. W imieniu naszego kraju listę do szefowej Komisji Europejskiej w tej sprawie podpisali szefowie resortów dyplomacji i spraw wewnętrznych. Na linii jest nasza korespondentka z Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą. Czego konkretnie domagają się ministrowie?
8: Ministrowie apelują o zablokowanie rosyjskiej turystyki rekreacyjnej w Europie. Napisali, że głęboko niepokojący jest widok rosnącej liczby rosyjskich turystów spędzających urlop na europejskich plażach i w europejskich kurortach, podczas gdy pociski i drony nadal uderzają w ludność cywilną i infrastrukturę cywilną w Ukrainie. Zwrócili uwagę na niedociągnięcia i nierówności w unijnej polityce wizowej wobec Rosji. Jak ustaliłam, najwięcej turystycznych wiz wydają Rosjanom Francja, Włochy, Hiszpania i Grecja. Ministrowie postulują twarde rozwiązania legislacyjne, które umożliwią natychmiastowe zablokowanie wjazdu obywatelom wrogich państw w sytuacji zagrożenia geopolitycznego.
7: Krakowem zawładną smoki. W ten weekend 25. Wielka Parada Smoków. W programie dwudniowy smoczy piknik, a także cieszące się ogromnym zainteresowaniem wielkie widowisko nad Wisłą przy bulwarze Tynieckim. To w sobotę.
6: Zdecydowanie więcej pogodnego nieba będziemy mogli zaobserwować jutro. No niestety w nocy bardzo możliwe, że zacznie się mocniej chmurzyć. Doświadczymy też tego, że może jeszcze popadać, zwłaszcza w okolicach 7-8 rano, zarówno w Puławach, jak i w Kazimierzu Dolnym. Nad ranem jednak całkiem sympatyczna temperatura, bo minimalnie 13 stopni Celsjusza w regionie będą wskazywały termometry. Jutro na termometrach maksymalnie od 20 do 24 stopni Celsjusza. Słuchajcie Radia Impuls, w którym właśnie zakończyliśmy magazyn naszych reporterów i dziennikarzy. Od jutra działamy w trybie weekendowym, no a ja zapraszam na spotkanie ze mną już jutro po 13.
0: Radio Impuls.

0: jest Radio Impuls.
1: Check it out, check it out.

0: 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Radio Impuls.
4: Las chicas que se están tomando unas margaritas, las invitas y te cuenta que ellas son de París y de Japón y Río.